Łeka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby sadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat poprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

ten ciepły pies. Cichy kąt nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy, cichy kąt, ciepły pies. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego żadnych.

Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

Umalowałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoń. Za poręcz miałaś moje ramiona. Mówiłaś kocham i stawało się okno prosto w słońce. Teraz krzyczę kocham. Wschodzi słońce bez problemu.

0: Gdy Jezus z martwych wstał, ukazał się uczniom nad jeziorem Genezaret. Piotr, obróciwszy się, zobaczył idącego za sobą ucznia, którego miłował Jezus, a który to w czasie uczty spoczywał na jego piersi i powiedział: Panie, któż jest ten, który Cię zdradzi? Gdy więc go Piotr ujrzał, rzekł do Jezusa: Panie, a co z tym będzie? Odpowiedział mu Jezus: Jeżeli chce, aby pozostał, aż przyjdę, to cóż Tobie do tego? Ty pójdź za mną. Rozeszła się wśród braci wieść, że uczeń ów nie umrze. Ale Jezus nie powiedział mu, że nie umrze, lecz jeśli ja chcę, aby pozostał, aż przyjdę, to cóż Tobie do tego? Ten właśnie uczeń daje świadectwo w tych sprawach i on je opisał. A wiemy, że świadectwo jego jest prawdziwe. Jest ponadto wiele innych rzeczy, których Jezus dokonał, a które, gdyby je szczegółowo opisać, to sądzę, że cały świat nie pomieściłby ksiąg, jakie trzeba by napisać.
1: Dzisiejsza Ewangelia znowu zachęca nas do tego, żebyśmy byli świadkami. Przekaż, co widziałeś. Powiedz, co doświadczyłeś w relacji z Bogiem. Doskonale pokazuje nam, jak to robić święty Jan Apostoł. Ten dzisiejszy fragment to końcówka jego Ewangelii. On pokazuje nam, co widział. Opisuje, co doświadczył. Nie bójmy się tego robić na co dzień. Jeśli doświadczyłem obecności Boga, to powiedzmy o tym innym. Nie zatrzymujmy tego doświadczenia tylko na sobie. Ostatnio słyszałem taką historię, kiedy mały chłopiec urodził się cały i zdrowy. Rodzice byli przekonani, że dziecko urodzi się z wadą serca, nie będzie miało połowy serca. I kiedy dziecko się urodziło, lekarze od razu chcieli iść na blok operacyjny. Jednak ktoś ich wstrzymał i powiedział: tu nie ma co operować, dziecko jest zdrowe. Ci rodzice modlili się przez wstawiennictwo świętego Józefa. I teraz o tym mówią, świadczą, dzielą się świadectwem. Nie bójmy się świadczyć o Jezusie, nie bójmy się świadczyć o Jego mocy. To, co zauważyliśmy, to przekażmy.

0: Radio Plus. Wieki wieków.
1: 23 maja 1588 roku w krypcie na Wawelu odbył się pogrzeb króla Stefana Batorego. Tego dnia w roku 1702 wojska szwedzkie zajęły Warszawę, a 23 maja 1883 roku w paryskim przytułku świętego Kazimierza zmarł w całkowitej nędzy Cyprian Ksawery Gerard Walenty Norwid, herbu Topór. Joanna Antyda Tourette była piątym z ośmiorga dzieci biednych rolników z francuskiego Saint-Saëns-les-Lons. Miała na koncie doświadczenie prowadzenia gospodarstwa domowego i kilka tygodni w szkole, kiedy w roku 1787 wstąpiła do paryskich szarytek. Były to czasy antykościelnej rewolucji francuskiej, więc gdy odmówiła złożenia przysięgi konstytucyjnej, została brutalnie pobita. Musiała się ukrywać, gdy postępowcy zlikwidowali zakon. Tułała się po Francji, Szwajcarii, Bawarii i Austrii, aż wreszcie w kwietniu 1799 roku otworzyła szkołę w Besançon i tam kierowała już grupą innych sióstr. Tak jak ona, kobiety poświęcały się tam pracy z najbardziej potrzebującymi i tak powstały fundamenty nowego zgromadzenia sióstr miłosierdzia, które w nazwie przywołują imię świętej Joanny Tourette i działają do dziś. A założycielka zmarła 24 sierpnia 1826 roku w Neapolu, a 100 lat temu beatyfikował ją Pius XI.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
4: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.

0: Przed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Po reklamie.

We got no

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Tak, dla ciebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
3: Teraz w Auchan uda lub podudzia kurczaka luzem lub w opakowaniu tylko 6,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
2: Sprawdź to sam, check it out.
3: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Nosisz okulary korekcyjne? A co robisz, jak świeci słońce? W Optyk Okularium kupiłam okulary marki Oxys z nakładkami clip-on i szybko zmieniam korekcyjne w korekcyjne słoneczne. Jaka to wygoda, a jaki look! Do tego teraz jest promocja. Kupujesz jedną parę, a za drugą parę zapłacisz tylko złotówkę. Zapraszamy Optyk Okularium, Warszawa, ulica Bokserska 56. Regulamin promocji na okularium.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

0: Na sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml, drugie gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
3: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5

0: Pięcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
0: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
5: Skoda. Po reklamie.
6: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
3: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
4: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szparagi zielone Kasson takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. Zgadza się, szparagi zielone Kasson takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. A wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
5: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
6: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
7: Ach, to niska cena.
8: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11, 15.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
15: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
16: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
17: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
16: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
17: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
16: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus Warszawa.

To Black i Wonderful Life, czyli cudowne życie. No cudownie jest wstać, skoro świt, no przesadziłem z tym świtem, no w tygodniu wcześniej wstajemy, ale jednak wcześniej rano, bo to weekend, sobota. Nie wiem, jakie macie plany, czy związane ze sprzątaniem, z zakupami, przygotowywaniem jakiejś imprezy, wyjazdem, czy po prostu leniuchowaniem. Mam nadzieję, że wszystko w towarzystwie Radia Plus. Tomek Waloszczyk, dzień dobry, witam i zapraszam na przeboje z nutą nostalgii. Black na początek, a już za chwilę Urszula na sen, ale sen odganiamy.

0: Skoro już wstaliśmy tak wcześnie, to pora spojrzeć na kalendarz 23 maja i tam dużo ciekawych, nietypowych świąt. Między innymi dzisiaj Światowy Dzień Żółwia, a także Dzień Wymiaru Sprawiedliwości. I to mi się wszystko połączyło w jedno, bo ten wymiar sprawiedliwości takim żółwim tempiem, w tempie działa. Mam nadzieję, że jeżeli macie jakąś wyznaczoną sprawę, rozprawę, czy w ogóle rzecz do załatwienia, to błyskawicznie przejdzie, a nie latami trzeba, czy miesiącami chociaż czekać. A poza tym dzisiaj jeszcze jest Dzień Teścia, pamiętajcie o swoich teściach. Wszystkiego najlepszego, a szczegółowe życzenia solenizantom, jubilatom złożymy za kilka minut. Poszperam jeszcze w tym kalendarzu. Na razie gramy dalej.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu baterie A-Force 8 sztuk 4,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 5,57 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
7: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
10: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
9: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
10: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
9: O, pyszna zapiekanka.
10: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
9: To rozumiem.
10: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
11: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
12: Flow New City Center. Nowe miejsce na mapie nowoczesnej Łodzi. Flow New City Center. Tuż przy stacji Łódź Fabryczna. Flow New City Center. To Twoja okazja na inwestycję, która przyniesie zysk. Wykorzystaj wielki finał sprzedaży mieszkań inwestycji Flow New City Center. Ceny już od 10 500 zł za metr i dodatkowo korzystne bonusy oraz atrakcyjne vouchery. Umów się i poznaj finałową ofertę sprzedaży Flow New City Center. flowarchi.com.pl.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
13: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Podczas Dnia Dziecka na Ludowo czeka tyle atrakcji, że trudno będzie się od nich odpędzić. Warsztaty bębniarskie, tworzenie zabawek i wycinanek ludowych, lepienie pierogów, wyplatanie wianków oraz pokaz kowalstwa, spektakl teatralny, wystawa rzeźbiarska, muzyka ludowa na żywo i przysmaki od kół gospodyń wiejskich. Dzień Dziecka na Ludowo już 31 maja. Zaprasza Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. Krakowskie Przedmieście 66, Warszawa. Wstęp wolny.
16: Miesiąc zamknięty na plusie?
17: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
16: A jak to działa?
17: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
16: To rzeczywiście jasny wybór.
17: Wejdź na teuron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do Twojego biznesu.
2: Po reklamie. Radio Plus Warszawa.

Demis Russo na antenie Radia Plus, Forever and Ever. Ja pierwszą godzinę tak sobie w spokoju poświęcę na składanie życzeń rozmaitych. Podzielimy to na sekcje. Pierwsza sekcja to imieniny. Dzisiaj 23 maja obchodzą je Bolelud. Ja całą listę przeczytam, przynajmniej ten z Wikipedii. Bolelud, Budziwoj, Dezyderia, Dezyderiusz, Dezydery, Emilia, Eufrozyna, Eutychiusz, Givbert, Jan, Julian, Lucjusz, Łucjusz. Oni razem zawsze chodzą, przynajmniej w kalendarzu. Michał, Symeon i Wibert. Wszystkiego najlepszego tym, którzy mają albo oryginalne, bardzo dziwaczne imię, albo jedno z tych popularniejszych, ale takie, które znajdują się na tej liście, bo to są solenizanci z 23 maja. Wszystkiego najlepszego, no to Sweet Dreams, wszystkie, wszelkie słodkie marzenia niech teraz płyną do was i niech się spełniają przede wszystkim. Eurythmics przed nami w Radiu Plus.

0: składałem życzenia imieninowe, to teraz w Radiu Plus czas na życzenia urodzinowe. Wszystkim, którzy urodzili się 23 maja, wszystkiego najlepszego, ale są szczególne nazwiska znanych osób. Brytyjska aktorka Joan Collins obchodzi dzisiaj urodziny. Nie powiem, które, ale bardzo zaawansowane. Proszę na nią spojrzeć. Ona była w Cannes chyba ostatnio na czerwonym dywanie i prezentowała się wyśmienicie. Również dzisiaj świętuje językoznawca, gramatyk normatywny, brzmi strasznie, ale niezwykle miły człowiek, dużo mnie nauczył też. Jerzy Bralczyk, językoznawca, a ponadto muzyczne urodziny dzisiaj, jednego dnia urodzili się, już w różnych latach, to zupełnie inne pokolenia, piosenkarka i autorka tekstów Agnieszka Chylińska, a także wokalista, autor tekstów także Dawid Podsiadło. Wszystkiego najlepszego tym, którzy świętują, a my dalej gramy za chwilę Bonnie Tyler, a później Baim i Jezioro Szczęścia.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.

0: Sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
3: Skoda.
4: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
5: Po reklamie.

0: Michael Jackson na koniec tej godziny w Radiu Plus. Tak nieśpiesznie zapowiadam wiadomości. Po godzinie 9 kolejne przeboje z nutą nostalgii. Nieśpiesznie, bo cały weekend przed nami. No chyba, że ktoś kawałek piątku sobie już do niego zaliczył, to nie cały, ale dużo w każdym razie. Zapraszam do słuchania Radia Plus.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
5: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
7: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bonnie M.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Trzy maszyny już w Polsce, myśliwce F-35 wylądowały w bazie w Łasku. Jedna osoba zginęła, ponad 30 zostało rannych. Za chwilę także eksplozja i pożar w nowojorskiej stoczni. Nie wystraszyli się igieł. Mieszkańcy Nowego Sącza chętnie dzielili się wczoraj krwią. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Ze Stanów Zjednoczonych do bazy w Łasku trzy pierwsze samoloty F-35 wylądowały w Polsce. Przylot wielozadaniowych myśliwców obserwował nasz reporter Michał Skolimowski. Czy było widowiskowo?
2: F-35 pojawiły się na niebie w asyście F-16. Na ziemi na maszyny czekał jeszcze symboliczny salut wodny z armatek. Potem był oficjalny meldunek, a po nim te słowa.
3: Mamy to, panie premierze.
2: Mówił generał Ireneusz Nowak, który poprowadził eskortę pierwszych polskich F-35, a wicepremier, szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślał, że to historyczny moment.
4: Od dziś Polska jest bezpieczniejsza. Od dziś Polska jest silniejsza. Od dziś na naszym niebie będą czuwać polskie F-35.
2: Wojskowi w kontekście F-35 mówią o technologicznym przełomie.
3: To już nie jest zwyczajny samolot, to jest centrum dowodzenia.
2: Komentuje były dowódca Gromu generał Roman Polko. W sumie Polska zamówiła 32 takie maszyny.
1: Całość dostaw zaplanowano do 2029. W wiadomościach Nowy Jork jedna osoba zginęła, a ponad 30 zostało rannych. Potem jak w stoczni w dzielnicy Staten Island doszło do pożaru i eksplozji. Większość poszkodowanych to strażacy, stan kilku jest ciężki. Ogień pojawił się w tylnej części nabrzeża przeładunkowego. Bardzo szybko sytuacja wymknęła się spod kontroli. Niedługo po pożarze zgłoszono eksplozję. Była to złożona, szybko rozwijająca się sytuacja kryzysowa. Ponad 30 Nowojorczyków, zarówno cywilów, jak i ratowników, odniosło obrażenia. Jeden strażak jest w stanie krytycznym, a jeden strażak w stanie ciężkim. Mówił burmistrz Nowego Jorku Zoran Mamdani. Na miejscu pracowało ponad 200 ratowników. Pożar opanowano po około 4 godzinach akcji gaśniczej. Z Hrubieszowa do zakładu karnego w Szczecinie były adwokat od trumny na kółkach był transportowany przez całą Polskę. A to z powodu postępowania prowadzonego w Zachodniopomorskiem, które dotyczy narkotyków. Pawełka wcześniej nie otrzymał zgody na czasowe wstrzymanie kary. Zamojski sąd nie uwzględnił jego wniosku.
5: Wniosek skazanego o wstrzymanie wykonania kary do czasu rozpoznania jego wniosku o zezwolenie na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego nie został uwzględniony. Decyzja sądu o nieuwzględnieniu wniosku skazanego odmowie wstrzymania wykonania kary nie wymaga uzasadnienia.
1: Mówił rzecznik sądu w Zamościu Paweł Tobała. Pawełka w marcu został skazany prawomocnym wyrokiem na 1,5 roku więzienia za spowodowanie wypadku, w którym zginęły dwie kobiety. Wywołał oburzenie nagraniem, które opublikował niedługo po tragedii. Stwierdził w nim, że wypadek był konfrontacją bezpiecznego samochodu z trumną na kółkach. Papież zabiera głos w sprawie swojej encykliki o sztucznej inteligencji. Leon XIV na 2 dni przed publikacją wyraził nadzieję, że dokument przyczyni się do udzielenia odpowiedzi na wyzwania związane z AI. Ojciec Święty jest zaniepokojony możliwymi konsekwencjami rozwoju tej technologii. Chodzi o kierunek, jaki jej nadajemy, tak by narzędzia AI autentycznie służyły człowiekowi, a także dobrostanowi duchowemu ludzi. Pierwsza encyklika Leona XIV, Magnifica Humanitas, zostanie opublikowana w poniedziałek.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Igły im nie straszne. Mieszkańcy Nowego Sącza tłumnie stawili się w miejskim ratuszu, gdzie zorganizowano akcję oddawania krwi. Miasto zorganizowało ją z okazji otwarcia zabytkowego budynku po remoncie.
6: Pierwszy raz oddaję w takim miejscu. Są to nowe wrażenia. Miałem okazję zobaczyć ratusz od środka, także bardzo pozytywnie odbieram taką akcję.
7: Nietypowe, ale po łóżku można zwiedzić przy okazji.
8: Miałem oddać w środę, ale zobaczyłem, że jest akcja w ratuszu. Mogę zobaczyć od wewnątrz i z zewnątrz. Piękne jest.
9: Takie akcje są bardzo potrzebne, dlatego że jednak sporo osób przychodzi. Dla wielu osób jest początek z oddawaniem krwi, a także osoby, które bardzo dawno temu na przykład oddały, przypominają sobie i mogą przyjść i oddać krew.
1: Dodaje Celina Pancerz z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Nowym Sączu. Tym razem udało się zebrać prawie 5 litrów krwi.
10: Czy wiecie, że ta piosenka ma swoją hiszpańskojęzyczną wersję Casi un Tango? A w 2001 roku nawet tajwański zespół nagrał chińskojęzyczną wersję utworu. My mamy dla Was oryginał Budka Suflera, takie tango na początek kolejnej godziny przebojów z nutą nostalgii w Radiu Plus. Tomek Waloszczyk, dzień dobry. No to słuchamy, zapraszam do tanka.

0: Spice Girls i Viva Forever. Czekają widzowie, słuchacze, fani tego zespołu na reaktywację, na powrót. Raczej do tego nie dojdzie, ale podobno mają się dziewczyny ze Spice Girls pojawić jako hologramy na koncertach. To takie wyświetlane postaci, które występują i muzykę słychać nawet. No ale nie są żywe. No to może ja za kilka minut opowiem o tym, co się stało z fanami pewnego brytyjskiego wokalisty, który był jak najbardziej żywy na scenie, ale zupełnie go nie było widać.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
4: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu, kurka wolna, tylko 9,99. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krönung, zapas lub w słoiku, opakowanie 200 lub 220 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
6: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
11: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
12: Citroen.
13: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii miała być jedna doniczka,
14: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
17: Skoda.
18: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu perfumy do prania 150 ml 9,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 12,48 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
19: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czekolady Milka 250 do 300 gramów. Jedna plus jedna gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie kosmetyki do makijażu i stylizacji paznokci. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus Warszawa.

dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi wcześniej niż oczekiwałem. Przyszły te cieplejsze dni, zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

trwały coraz dłuższe. Coraz cieplej było u mnie, coraz lżejsze miała suknie. Lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, echże ty, lato, lato, lato, echże ty, lato.

gorąca twych promieni. Zapłonęły liście drzew, od zieleni do czerwieni. Krąży lata senny lew, mała chmurka nad jej czołem, mała łezka.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoję w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u moich drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Odrzuć na parę chwil.

0: lat.
1: Marek Grechuta i Wiosna, ach to ty. Piękna wiosna się teraz zrobiła, chociaż początek maja, pierwsza połowa maja była chłodna, zimna. Zmroziło fanów, za to Harry'ego Stylesa. On rozpoczął trasę koncertową po całym świecie, będzie jeździł. Zaczął od Amsterdamu i okazuje się, że co? Fani kupili bilety i część z nich w ogóle nawet na oczy go nie zobaczyła. No może chwilami tylko. Ponieważ artysta zbudował taki mostek na scenie, na którym się czasami pojawiał, głównie był w centrum sceny, no i w centrum go kompletnie nie było widać, bo ten mostek wszystko zasłaniał. I fani mówią, 300 euro wydali. 300 euro. Ile to pieniędzy? Wydali na koncert, byli na tej płycie i w ogóle nic nie było widać. I oni chcą, żeby teraz zwrócić im za bilet. Na razie artysta zapowiedział, że dobrze, przebuduje tę scenę, bo rzeczywiście coś źle wyszło. A u nas w radiu nie widać, a słychać i wszystko jest wspaniale. Marek Grechuta za nami, Jan Hammer już teraz, a za chwilę Altrovox na antenie Radia Plus.

0: Eh bien, voyons, Milord. Souriez-moi, Milord. Mieux que ça, un petit effort. Voilà, c'est ça. Allez, riez, Milord. Allez, chantez, Milord.
1: Wszystko się poprzewracało, poodwracało. Nie jest tylko spędzać w Polsce weekend. Mam nadzieję, że macie wspaniałe plany na zewnątrz domu, albo nawet jeśli wewnątrz domu, to na balkonie, w ogródku, tak żeby trochę skorzystać z tej temperatury i z tego słońca. Sprawdzam pogodę. Zawsze sprawdzam na Wrocław, bo tam Dolny Śląsk powinno być najcieplej, nie tylko z mojej sympatii dla mojej koleżanki radiowej, która właśnie z Wrocławia pochodzi, i okazuje się, że w niedzielę będzie 29 stopni Celsjusza. Plus 29 stopni, sprawdziłem pogodę na Malcie, jest 5 stopni mniej niż w Polsce będzie w ten weekend. Jeszcze kilka następnych dni po weekendzie również słonecznych i ładnych, ale niedziela chyba będzie temperaturowym apogeum. O, jaki termin? Temperaturowe apogeum. Dobrze, to my rozgrzewamy dalej muzyką. Europe, The Final Countdown już za chwilę, a później do Francji się przeniesiemy z Mike'iem Oldfieldem.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Warszawo, szykuj się na wyjątkowy mecz. Legia Ladies kontra Ślęza Wrocław. Świętuj razem z legionistkami awans do Orlen Ekstraligi Kobiet. 24 maja, Stadion Legii przy Łazienkowskiej 3. Legia Ladies. Widzimy się na stadionie.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: Ciao Warszawo! Sprzedaż gotowych mieszkań w Modern Mokotów przyspiesza. Przyjdź na festiwal gotowych mieszkań. Wykorzystaj pakiet korzyści do 100 000 zł. A do wybranych mieszkań odbierz wyjazd na Grand Prix Włoch.

0: korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj, sprawdź szczegóły w Omoda JQ Grupa BEMO, Aleja Krakowska 8, Janki koło Warszawy. www.omoda.grupabemo.pl.
1: Flow New City Center. Nowe miejsce na mapie nowoczesnej Łodzi. Flow New City Center. Tuż przy stacji Łódź Fabryczna. Flow New City Center. To twoja okazja na inwestycję, która przyniesie zysk. Wykorzystaj wielki finał sprzedaży mieszkań inwestycji Flow New City Center. Ceny już od 10 500 zł za metr i dodatkowo korzystne bonusy oraz atrakcyjne vouchery. Umów się i poznaj finałową ofertę sprzedaży Flow New City Center. flowarchi.com.pl.
2: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Komfort w podróży? Sport bez ograniczeń? A może letnia metamorfoza? Już teraz zaplanuj wizytę w salonie optycznym Okularium. Dopasowanie soczewek kontaktowych do korekcji wzroku, nauka zakładania, zdejmowania i pielęgnacji w cenie 29 zł. Wow, tak! W cenie 29 zł. Do tego soczewki próbne gratis. Optyk Okularium, Warszawa, ulica Bokserska 56. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys, spółka z o.
4: Po reklamie.
5: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Krzysztof

0: Było bardzo europejsko, najpierw Europe, później w ogóle na Francji się skupiliśmy, ale wracamy do kraju, bo czas na wiadomości punktualnie o 10 w Radiu Plus, a po nich kolejne przeboje z nutą nostalgii, Stevie Wonder na początek.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus, Warszawa.
1: Dwa dni temu wyszła z domu i do tej pory nie wróciła. W Krakowie i okolicach poszukiwania 12-letniej Eli Wojtackiej. Prawie 100 górników nie żyje, potężna eksplozja w chińskiej kopalni. Chory chłopiec czeka na pomoc. Łatwo gang rusza z kolejną akcją. Na zegarze 10:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek Kraków i ogromna akcja po zaginięciu 12-latki Eli Wojtackiej. Szukają w tej chwili setki osób. Dziewczynka, przypomnijmy, wyszła z domu w czwartek na spotkanie ze znajomymi i od tego czasu nie ma z nią kontaktu. Akcja poszukiwawcza obejmuje cały powiat krakowski i sam Kraków. A na miejscu jest nasz reporter Olek Ruszkowski. Powiedz, co wiemy.
2: Elżbieta Wojtacka ma 161 cm wzrostu i włosy koloru blond sięgające do łopatek. W momencie zaginięcia miała na sobie czarną bluzę z kapturem, dżinsy długości za kolano i czarno-białe buty. Może mieć też czarną torebkę. W akcji poszukiwawczej bierze udział straż pożarna, policja i wojsko.
1: Każdy, kto ma jakiekolwiek informacje na temat zaginionej dziewczynki, proszony jest o kontakt pod numerem alarmowym 112. W wiadomościach Chiny co najmniej 90 osób zginęło w eksplozji, do której doszło w kopalni węgla na północnym wschodzie kraju. Trwa akcja ratunkowa, bierze w niej udział ponad 800 osób. Do wybuchu doszło tuż po tym, jak władze zakładu wydały ostrzeżenie o wzroście stężenia tlenku węgla. W chwili katastrofy pod ziemią przebywało 247 górników. Z kopalni udało się wydostać 201 osób. Część z nich odniosła obrażenia. Stan kilkunastu osób jest krytyczny. Zatrzymano już kadrę zarządzającą spółką odpowiedzialną za kopalnię. To dowód, że nasz sojusz z USA jest mocny, tak prezydent Karol Nawrocki komentował decyzję Donalda Trumpa. Przywódca Stanów Zjednoczonych, przypomnijmy, ogłosił w czwartek wysłanie do Polski dodatkowych 5000 żołnierzy. To zdaniem głowy państwa kończy spekulacje na temat ewentualnej redukcji amerykańskich sił w naszym kraju.
3: Nie będzie żadnego obniżenia liczby amerykańskich żołnierzy. Jeszcze raz dziękuję, dziękowałem za to prezydentowi Trumpowi, bo amerykańscy żołnierze razem z polskimi żołnierzami, z polskimi generałami, z naszymi siłami zbrojnymi są gwarancją bezpieczeństwa nas wszystkich.
1: Mówił prezydent na spotkaniu z mieszkańcami powiatu sokołowskiego na Mazowszu, a Donald Trump, ogłaszając swoją decyzję, podkreślał dobre relacje z prezydentem Karolem Nawrockim. Nocny zakaz sprzedaży alkoholu w Lublinie już obowiązuje. Na razie w godzinach od 23 do 6 rano, po nowym roku od 22. A już dziś Straż Miejska rusza ze wzmożonymi kontrolami, mówi radna Anna Glier.
4: Będą zwiększone patrole Straży Miejskiej w ten weekend i każda sprzedaż alkoholu w tych godzinach, w których obowiązuje zakaz, jest tak naprawdę przestępstwem, więc będzie to nosiło konsekwencje i prawne, i zakazu sprzedaży alkoholu.
1: Ograniczenia nie dotyczą restauracji.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Na liczniku już prawie 4,5 miliona złotych, do zebrania prawie 3 razy tyle. Trwa kolejna charytatywna akcja Łatwo Ganga. Influencer wyruszył w trasę rowerową z Zakopanego do Gdańska. Podczas przejazdu zbiera pieniądze na leczenie 8-letniego Maxa, chorego na dystrofię mięśniową Duchenna. Wszystko można śledzić podczas internetowej transmisji.
5: Pomyślałem o dzieciakach, które mają te duże zbiórki. Po 15 ofiar są nie do zebrania. My dosłownie dzień wcześniej odezwał się do nas Max. Jak ja usłyszałem, jak ta choroba jest straszna, jak ona szybka jest, to ja miałem ochotę jechać tego samego dnia. Ja byłem tak narwany, żeby po prostu jak najszybciej jechać.
1: Mówił Łatwo Gang, który obecnie przejeżdża przez województwo łódzkie. Do pokonania pozostało mu około 450 km. Przypomnijmy, podczas jego poprzedniej charytatywnej akcji zebrano ponad 250 mln zł na rzecz Fundacji Cancer Fighters.
6: Stevie Wonder na początek, już zapowiedziany przed 10:00, później Queen, We Are The Champions. W ogóle to będzie weekend mistrzów. Dlaczego? O tym za chwilę. Tomek Waloszczyk, dzień dobry.

0: Chciałem się pokrótce wytłumaczyć, bo Kylie Minogue właśnie słyszymy jeszcze. Kaja i Goran Bregović wcześniej, ale jeszcze wcześniej We Are The Champions. Dlaczego powiedziałem, że to będzie Weekend Mistrzów? A to wszyscy kibice piłkarscy chyba wiedzą, bo kończy się sezon w najważniejszych ligach i również w tej polskiej. Mistrza już poznaliśmy, ale prawdziwa feta właśnie teraz po ostatniej kolejce. Medale, dyplomy, wizyty w zakładach pracy i tak dalej. Wszystkiego najlepszego mistrzom. Ci, którzy mistrzostwa nie zdobyli albo spadli do niższej ligi, jeszcze będzie dobrze. Tego wam życzę. I should be so lucky. A prawy do lewego to w ogóle, chociaż lewy odchodzi z Barcelony. Dobra, grajmy dalej. Tadeusz Woźniak, trochę zmienimy klimat. Już za chwilę w Radio Plus będzie też Jennifer Page.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Wiosna to najlepszy czas, aby poczuć nową energię ultranowoczesnych napędów Lexusa, zachwycić się świeżością wyrafinowanego designu i znów powitać tę niesamowitą przyjemność prowadzenia. Tak, nadszedł czas na perfekcyjne otwarcie sezonu z Lexusem. Już od 790 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
4: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szparagi zielone Kasson takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. Zgadza się, szparagi zielone Kasson takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. A wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
5: Tymczasem w salonie Filman.
6: Wolałby pan jednak inne okulary?
7: Tak, ale czy mogę je jeszcze wymienić?
6: Jasne, pana zadowolenie jest dla nas najważniejsze. Ma pan gwarancję satysfakcji.
5: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
11: A co tam w Carrefourze?
12: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lindt od 150 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
13: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
14: Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
15: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
16: Rossmann.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml, drugie gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
6: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99 za kilogram. Oraz ogórki szklarniowe na wagę jedynie 2,99 za kilogram. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Po reklamie.
9: Radio Plus Warszawa.

Jennifer Page na antenie Radia Plus i Crush. Crush, zmiażdżyć, zniszczyć. No jest wiele ciekawszych słów na cra. Chociaż crush to też zauroczenie, to o to chyba chodziło nawet. Ale są takie śniadaniowe słowa jak crunchy na przykład, albo croissant, a to z francuskiego bardziej. W każdym razie smacznego, jeżeli ktoś późno, bo późno, ale śniadanie zaczął razem z Radiem Plus. Opus, Life is Life w Radiu Plus. Już teraz, za chwilę Bonnie M i wyjątkowo na czasie piosenka z tytułem Sunny.

0: No to taki ciąg jest muzyczny u nas. Bonnie M i Sunny, słonecznie, jest cudownie. Chociaż no ja wiem, że hydrolody załamują ręce. Ja też kiedyś chodziłem z psem na bagna, a tam teraz nic nie ma. Suchutko, wszystko gdzieś wyparowało. Przedłużeniem tego Sunny jest kombi słodkiego, miłego życia. No i co? Nic więcej nam nie potrzeba. Oczywiście Edyta Gepert podbije stawkę, bo ona śpiewa Kocham Cię życie, nad życie i tak dalej. To za chwilę w Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. W sobotę polecamy się przed południem.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
4: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
5: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11, 15.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
14: Citroen.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
16: Lidl. To się opłaca.
17: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
18: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
17: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
18: Super! Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
19: Castorama.
20: Teoria
19: i praktyka.
20: W teorii miała być jedna doniczka,
19: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
21: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Budka suflera.

Chcę spotkać w tym dniu człowieka, co czuje jak ja.

0: Zbliża się godzina 11, a to oznacza, że chwilę odetchniemy, przynajmniej muzycznie. Czas na wiadomości w Radiu Plus. Po godzinie 11 zaczniemy od chyba najdłuższego utworu na naszej playliście. Może ktoś się domyśla, zdradzę zaraz po wiadomościach.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Ciao Warszawo! Sprzedaż gotowych mieszkań w Modern Mokotów przyspiesza. Przyjdź na festiwal gotowych mieszkań. Wykorzystaj pakiet korzyści do 100 tysięcy złotych. A do wybranych mieszkań odbierz wyjazd na Grand Prix Włoch Formuły 1. Zobacz gotowe mieszkania na własne oczy. Festiwal gotowych mieszkań. 21, 22 i 23 maja. Czekamy na Ciebie od 8 do 20. Salon sprzedaży Modern Mokotów Wołoska 7. modernmokotów.archicom.pl.

0: Sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tania tutaj jest, stokrotka.
2: Flow New City Center. Nowe miejsce na mapie nowoczesnej Łodzi. Flow New City Center. Tuż przy stacji Łódź Fabryczna. Flow New City Center. To twoja okazja na inwestycję, która przyniesie zysk. Wykorzystaj wielki finał sprzedaży mieszkań inwestycji Flow New City Center. Ceny już od 10 500 zł za metr i dodatkowo korzystne bonusy oraz atrakcyjne vouchery. Umów się i poznaj finałową ofertę sprzedaży Flow New City Center. flowarchi.com.pl.
3: W sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie.
6: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Budka suflera.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus.
1: Starszy brat postrzelił młodszego. Na początek niebezpieczne zdarzenie w Wielkopolsce. Znów ofiary na Ukrainie. W ostatnich rosyjskich nalotach zginęło 5 osób. Są też ranni. To historyczny moment. Do bazy w Łasku przyleciały pierwsze myśliwce F-35. Na zegarze 11:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Pięciolatek postrzelony z wiatrówki przez 13-letniego brata. Do zdarzenia doszło wczoraj w Odolanowie pod Ostrowem Wielkopolskim.
2: 13-letni chłopiec w trakcie zabawy na terenie ogrodu podczas strzelania z wiatrówki do tarczy oddał strzał. Na linii tego strzału przypadkowo wbiegł jego 5-letni brat. W wyniku zdarzenia młodszy chłopiec został postrzelony w okolice podbrzusza.
1: Mówi Ewa Golińska-Jurasz, rzeczniczka policji w Ostrowie. Pięciolatek jest już po operacji, przebywa na oddziale intensywnej terapii. Rokowania są dobre, chociaż obrażenia brzucha były rozległe. Policja zabezpieczyła broń, na którą nie trzeba mieć pozwolenia. Rodzice byli trzeźwi, dodaje rzeczniczka.
2: Ustalono, że pod tym adresem nie odnotowano interwencji związanych z przemocą domową. O zdarzeniu został poinformowany Sąd Rodzinny i Nieletnich w Ostrowie Wielkopolskim.
1: Sprawa jest wyjaśniana, wstępne ustalenia wskazują na nieszczęśliwy wypadek. W wiadomościach Ukraina, 5 osób zginęło, a 7 zostało rannych w ciągu ostatniej doby, gdy Rosja zaatakowała obwody charkowski, zaporoski i chersoński. W nalotach wykorzystała ponad 120 dronów. Ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła około 100 bezzałogowców. Wrogie maszyny uderzyły w 9 miejscach w kraju. Polski kapitan w Dzieczkowce, na którym odkryto hantawirusa, jest zdrowy. Przeszedł badania, które nie wykazały zakażenia. Przekazał główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski. Teraz kapitan przebywa na statku w Rotterdamie. Po zakończeniu działań dezynfekcyjnych kapitan zostanie przetransportowany do Polski pod warunkiem, że zezwolą na to holenderskie służby.
3: Obywatel trafi w pierwszej kolejności do Instytutu Medycyny Morskiej Tropikalnej w Gdyni. Tam po decyzjach lekarzy zostanie poddany dalszym czynnościom. Jeśli potwierdzi się jego dobry stan zdrowia, będzie poddane tak zwanej autokwarantannie, czyli kwarantannie w warunkach domowych, niekoniecznie w warunkach instytucjonalnych.
1: Przypomnijmy, w wyniku zakażenia hantawirusem na wycieczkowcu, który wyruszył z Argentyny do Holandii, zmarły 3 osoby. Światowa Organizacja Zdrowia do tej pory poinformowała o 11 przypadkach zakażenia. Wirus jest przenoszony głównie przez gryzonie. Historyczny moment dla polskiego lotnictwa. Do bazy w Łasku Łódzkim przyleciały pierwsze myśliwce 5. generacji F-35.
4: F-35 to są najnowsze maszyny pod względem technologii, jakie mogą się pojawić w tym momencie w Polsce.
5: No w końcu polskie F-35. Może nie tyle piękne, ale mają coś w sobie.
6: F-35 umożliwia strzelanie na bardzo duże odległości. Jest to myśliwiec wielozadaniowy, więc pełni wiele ról. Uzupełnia wiele dziur, które mieliśmy wcześniej. Na przykład jest łatą poniekąd po Su-22, które zostały wycofane w tamtym roku. No i poszerza nam zdecydowanie możliwości.
1: A z miłośnikami lotnictwa rozmawiał Rafał Różycki.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Jak wygrać casting, a wcześniej jak się do niego przygotować? Zanim aktorzy dostaną rolę i zagrają w filmie, serialu czy reklamie, muszą przejść przez eliminację. Na Festiwalu Szkół Teatralnych w Łodzi młodzi aktorzy uczą się od zawodowców. Na warsztaty z reżyserką obsady Nadią Lebik przyszły tłumy. Była tam również Elżbieta Piotrowska.
7: Gotowi do castingu?
8: Zawsze i wszędzie, tak. Chcemy się poznać i każdy ma taką otwartość na to, co umiemy, co chcemy dać.
9: Każde spotkanie uczy czegoś nowego. Najlepiej można nauczyć się na błędach.
7: Będzie pewnie sporo praktyki, na co liczycie?
10: Wskazówki, które mogłyby nam ułatwić uzyskanie luzu na castingach.
7: A spięci jesteście?
10: Czasem się zdarza.
7: Co jest najtrudniejsze przed tymi młodymi, którzy do castingu staną?
11: Zrozumieć, że ta droga castingu jest trudna. Nadia Lebik, reżyser obsady. Ale nie można dopuścić do tego, żeby ta droga zarosła.
7: Czyli jak raz się nie uda, trzeba znowu?
11: Absolutnie tak. To już jest wpisane w ten zawód. To od nich wszystko zależy. To oni stoją w świetle. To są ich serca, ich talenty.
1: A casting jest także dla reżyserów obsady okazją do poznania nowych aktorów. Jeśli nawet ktoś nie dostanie roli, może zostać zauważony i ma większe szanse w kolejnym projekcie.
12: Tak, tak, to jest ten utwór, który zapowiadałem, nie mówiąc ani wykonawcy, ani tytułu. Zapowiadałem jako chyba najdłuższy utwór na naszej playliście, czyli tym zestawie piosenek, jaki mamy. Eagles i Hotel California. Ja mam też wspomnienia związane z leniwym siedzeniem i czekaniem, aż przyjedzie ktoś po mnie. No dobrze, nie będę zdradzał szczegółów, ale było naprawdę przyjemnie, a w tle właśnie grał ten zespół i ten kawałek. Hotel California przed nami, chociaż Jennifer Rush będzie The Power of Love, to za kilka minut długością też tak bardzo nie będzie ustępować tej właśnie piosence. Tomek Waloszczyk, dzień dobry. Zapraszam na przeboje z nutą nostalgii w Radio Plus.

0: Odpływają kawiarenki w tej piosence Ireny Jarockiej. Jak tam u was z kawą? Bo niektórzy piją naczczo, niezdrowo naczczo, oj niezdrowo. Niektórzy piją do śniadania, niektórzy przed śniadaniem, a niektórzy, tak jak ja, deserek, jakieś ciastko właśnie między śniadaniem a obiadem. To też nie najzdrowiej, tak podjadać między posiłkami. Ale czym byłoby życie bez takich drobnych przyjemności? Szczególnie w weekend, a przypominam, mamy sobotę. Oczywiście Radio Plus jest też niezbędne do przyjemnego spędzania przedpołudnia. Za chwilę dwie piosenki o miłości. Jennifer Rush, The Power of Love, a później UB40, Can't Help Falling in Love. O, dalej znów będzie o miłości. Lay All Your Love on Me. To już zdradziłem, co będziemy grać. Nic, tylko zostać z Radiem Plus. Polecam.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
4: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu, kurka wolna, tylko 9,99. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krönung, zapas lub w słoiku, opakowanie 200 lub 220 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Game over.
6: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody! Blik.
7: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
8: Komfort w podróży? Sport bez ograniczeń? A może letnia metamorfoza? Już teraz zaplanuj wizytę w salonie optycznym Okularium. Dopasowanie soczewek kontaktowych do korekcji wzroku, nauka zakładania, zdejmowania i pielęgnacji w cenie 29 zł. Wow, tak! W cenie 29 zł. Do tego soczewki próbne gratis. Optyk Okularium, Warszawa, ulica Bokserska 56. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys, spółka z o.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Co masz?
11: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chips Lays? Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
12: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Podczas Dnia Dziecka na Ludowo czeka tyle atrakcji, że trudno będzie się od nich odpędzić. Warsztaty bębniarskie, tworzenie zabawek i wycinanek ludowych, lepienie pierogów, wyplatanie wianków oraz pokaz kowalstwa, spektakl teatralny, wystawa rzeźbiarska, muzyka ludowa na żywo i przysmaki od kół gospodyń wiejskich. Dzień Dziecka na Ludowo już 31 maja. Zaprasza Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. Krakowskie Przedmieście 66, Warszawa. Wstęp wolny.
16: Castorama.
17: Teoria
16: i praktyka.
17: W teorii miała być jedna doniczka,
16: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

Między jedną miłością a drugą, jak Turnał kiedyś śpiewał między ciszą a ciszą, ale nie, tu ciszy w radiu nie ma. Gramy i to głośno, falling, olej, olej, love i tak dalej, dużo miłości jest w muzyce. Zresztą tak to jest, że artyści chyba głównie o perypetiach miłosnych pisali. Czasem ktoś o wakacjach, czasem ktoś o jakiejś pogodzie napisał, ale to wszystko wplątane w nasze perypetie życiowo-miłosne. Oby wszystko się skończyło dobrze dla tych, którzy takie perypetie mają. No to słuchamy Abby, kolejna piosenka o miłości.

0: Anita Lipnicka na antenie Radia Plus. Ja chciałem wszystkim mieszkańcom Lubelszczyzny, znaczy tym dorosłym, znaczy tym niektórym dorosłym, a w zasadzie w ogóle Lublina bardziej niż Lubelszczyzny, przypomnieć, że rozpoczęła się nocna prohibicja, więc w nocy już alkoholu nie będzie można kupić. Można się bawić bez niego, bez szukania po nocach czegoś, czego niektórzy potrzebują. Jak potrzebują, to niech w umiarkowanych ilościach kupią sobie wcześniej. No dobrze, ale nie o tym miało być. Ja tylko tak przypominam, bo 23 maja, wrzucam w kalendarz i wyskoczyła mi taka data. Właśnie tej nocy się prohibicja zaczęła. W Warszawie też na terenie całego miasta zacznie się za tydzień. My się bawimy z muzyką Fancy Flames of Love już za chwilę w Radio Plus.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
4: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
5: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
4: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
5: Super. Kiedy płyniemy?
6: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
7: W sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia to

0: myślisz? Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Po reklamie.

0: Scott McKenzie i San Francisco i to wszystko, jeśli chodzi o mnie. Za chwilę Kasia Kozimor się pojawi, przybijemy sobie piątkę, bo przez cały tydzień razem, w weekend osobno, albo żółwika jakiegoś, bo dzisiaj Światowy Dzień Żółwia. Jako zwierzęcia, ale dzisiaj się żółwikami witamy i żółwikiem się też żegnam. Proszę bardzo. To był żółwik, tylko tak było słychać. Do usłyszenia, Tomek Waloszczyk, miłego dnia.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Tymczasem w salonie Filman.
4: A jak coś mi się stanie z okularami, to pomożecie?
5: Tak, u nas serwis okularów jest bezpłatny dla wszystkich, którzy potrzebują drobnych napraw.
3: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
7: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
8: Citroen.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bee Gees.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Przeczesują teren z ziemi i powietrza. W Krakowie szeroko zakrojone poszukiwania zaginionej 12-latki. Makabryczne odkrycie w Warmińsko-Mazurskiem. W studni znaleziono ciało. Tym meczem Robert Lewandowski żegna się z Barceloną. Dziś ostatni raz zagra w barwach Dumy Katalonii. Jest południe, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Trwa walka z czasem. W Krakowie służby szukają 12-letniej Elżbiety Wojteckiej. W akcję zaangażowano helikopter. Jak wiecie z Radia Plus, dziewczynka zaginęła w czwartek, wcześniej spotkała się ze znajomymi. Policja rozszerzyła obszar poszukiwań na cały powiat krakowski. Akcja ma najwyższy możliwy priorytet, mówi nam Katarzyna Cisło z policji w Krakowie.
2: Sprawdzamy wszelkie możliwe scenariusze. Rozmawiamy z jej znajomymi, rozmawiamy z rodziną. Szukamy tutaj innych alternatyw. Przeszukiwaliśmy ostatniej nocy pustostany w Krakowie, to kilkadziesiąt pustostanów, bo mieliśmy też taki sygnał, że dziewczynka mogła szukać schronienia właśnie w tego typu zabudowaniach.
1: Dwunastolatkę zarejestrowały kamery monitoringu, to w okolicach wejścia do ogrodu zoologicznego przy Lesie Wolskim. Policja prosi o pilny kontakt pod numerem 112 osoby, które mają jakiekolwiek informacje na temat miejsca pobytu dziewczynki. W wiadomościach Warmia i Mazury makabryczne odkrycie na terenie posesji we wsi Skajboty. W studni znaleziono zwłoki mężczyznę. Trwa ustalanie jego tożsamości.
3: Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że posesja została jakiś czas temu kupiona przez nowego właściciela. Właściciel ten korzystał z wody pochodzącej z sieci wodociągowej, a studnia była nieużywana. Dopiero teraz, kiedy zabezpieczenie dostępu do studni zostało odsunięte, okazało się, że wewnątrz znajduje się ciało.
1: Powiedział nam Jacek Wilczewski, rzecznik olsztyńskiej policji. Na razie nie wiadomo, jak długo zwłoki znajdowały się w studni. Polscy biskupi w obronie konstytucyjnego rozumienia małżeństwa. Szef MSWiA Marcin Kierwiński podpisał rozporządzenie w sprawie transkrypcji małżeństw zawartych za granicą, także osób tej samej płci. A to konsekwencja orzeczeń Unijnego Trybunału Sprawiedliwości i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Biskupi podkreślają, że nauczanie Kościoła katolickiego od początku wskazuje, że małżeństwo jest trwałym związkiem kobiety i mężczyzny, opartym na wzajemnym darze miłości, otwartym na przekazywanie życia i budowanie wspólnoty rodzinnej. Mówi rzecznik episkopatu ksiądz Leszek Gęsiak.
4: W artykule 18 Konstytucji jest zapis, że małżeństwo jest związkiem kobiety i mężczyzny. Małżeństwo posiada bowiem znaczenie wyjątkowe i to znaczenie społeczne, antropologiczne, duchowe. Dlatego biskupi z coraz większym niepokojem obserwują proces, w którym rozszerzające się różne interpretacje prawa mogą prowadzić do osłabienia konstytucyjnego rozumienia małżeństwa.
1: Biskupi apelują do wszystkich ludzi dobrej woli o odpowiedzialność za prawo, za przyszłość polskiej rodziny oraz za zachowanie konstytucyjnego i moralnego fundamentu Rzeczypospolitej Polskiej. Poważny wyciek w Kalifornii. Około 40 tysięcy mieszkańców dostało nakaz ewakuacji. Do wypadku doszło w zakładzie produkcyjnym na południu stanu. Wiadomo, że wyciekły chemikalia używane do produkcji plastikowych części do samolotów. Strażacy próbują zapobiec eksplozji zbiornika z niebezpieczną substancją, co jak ostrzegają, może się stać w każdej chwili. Na razie nie ma informacji o poszkodowanych.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Po pożegnaniu na własnym stadionie dziś ostatni mecz Roberta Lewandowskiego w barwach Barcelony. Jego drużyna, pewna obrony Mistrzostwa Hiszpanii, zmierzy się na koniec sezonu na wyjeździe z Walencją. Z tymi informacjami Michał Skolimowski, przed lewym ostatnia szansa na poprawienie statystyk.
5: Dokładnie tak. W meczu z Betisem nie trafił do siatki. Wtedy było wzruszające pożegnanie.
6: Muchas gracias. Visca el Barça y visca Catalonia.
5: Ale zabrakło gola. Lewy jednak nie musi nikomu nic udowadniać. W Barcelonie w 4 sezony zdobył 3 mistrzostwa i 119 bramek, co daje mu 14 miejsce na klubowej liście strzelców wszechczasów. W obecnym sezonie odgrywał coraz mniejszą rolę w zespole. Nie dogadał się z klubem w sprawie nowego kontraktu i zdecydował się odejść. Jeszcze nie wiadomo, gdzie zagra w przyszłym sezonie. Możliwe, że opuści Europę i zobaczymy go w Arabii Saudyjskiej lub w Stanach Zjednoczonych.
1: Michał Skolimowski, dziękujemy.
7: Dzień dobry w samo południe, no prawie w samo południe, 23 dzień maja w kalendarzu. Kasia Kozimor, witam i zapraszam do godziny 15. Za chwilę u nas John Travolta, Olivia Newton-John, Lighthouse Family, a teraz Kancelaria. Zabiorę cię właśnie tam.

0: Richards, comment ça va, comme si, comme si, comme ça. W Radio Plus przeboje z nutą nostalgii. Czasem znamy kogoś z widzenia, czasem trochę bardziej się znamy. Mówimy sobie dzień dobry, a także coś więcej. Nasza akcja Poznajmy się trwa na antenie Radio Plus. W przyszłym tygodniu również na naszej stronie internetowej znajdziecie specjalny formularz zgłoszeniowy pod tytułem Sąsiedzi. No bo właśnie, chodzi o to, żeby ożywić jakoś te sąsiedzkie stosunki, żebyśmy się trochę bardziej poznali bliżej. Mamy dla was wspaniałe kosze piknikowe do zdobycia w Radio Plus. A za chwilę Roxette, It Must Have Been Love, będzie też Krzysztof Krawczyk z piosenką To, co dał nam świat.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Tak, 2 plus 1 gratis. Oraz schab wieprzowy bez kości, pakowany próżniowo Kraina Mięs. 7,99 za kilogram. Do tego prosto z lady tradycyjnej, świeże udo lub

0: Baterie A-Force 8 sztuk 4,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 5,57 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
1: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
2: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
1: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
2: O, tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
1: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
2: No.
3: Dzień mamy w Media Expert. Mamy setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
4: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
5: Warszawo, szykuj się na wyjątkowy mecz. Legia Ladies kontra Ślęza Wrocław. Świętuj razem z legionistkami awans do Orlen Ekstraligi Kobiet. 24 maja, Stadion Legii przy Łazienkowskiej 3. Legia Ladies. Widzimy się na stadionie.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii miała być jedna doniczka,
7: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Miesiąc zamknięty na plusie?
10: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
9: A jak to działa?
10: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy, ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
9: To rzeczywiście jasny wybór.
10: Wejdź na teuron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu. Po reklamie.
11: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

Krzysztof Krawczyk, to co dał nam świat na antenie Radia Plus. Piękny weekend przed nami, mam nadzieję, że w całej Polsce, więc warto ten czas wykorzystać nie tylko na spotkanie z przebojami, z nutą nostalgii, ale również no właśnie na pikniki, na grille, na spotkania, na spacery, na rowery i tak dalej, i tak dalej. Mniej niż zero, za chwilę Lady Punk, a teraz UMD So In Love.

0: Enrique Iglesias, Rhythm Divine, boskie rytmy, boski piosenkarz, boskie rytmy, wszystko się zgadza, przeboje z nutą nostalgii na antenie Radia Plus. A za chwilę, no taka czwórka z Liverpoolu, która kiedyś też nieźle zaszalała i zamieszała na scenie muzycznej. To będzie piosenka The Beatles Yesterday, a potem Ludka Suflera i Nie wiesz nigdy kobiecie. To wszystko w Radiu Plus w sobotnie popołudnie.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do -60%. Gaśnica proszkowa do gaszenia olejów, gazów i elektroniki. Teraz tylko za 29,99 zamiast 39,99. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Flow New City Center. Nowe miejsce na mapie nowoczesnej Łodzi. Flow New City Center. Tuż przy stacji Łódź Fabryczna. Flow New City Center. To twoja okazja na inwestycję, która przyniesie zysk. Wykorzystaj wielki finał sprzedaży mieszkań inwestycji Flow New City Center. Ceny już od 10 500 zł za metr i dodatkowo korzystne bonusy oraz atrakcyjne vouchery. Umów się i poznaj finałową ofertę sprzedaży Flow New City Center. flowarchi.com.pl.
5: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
6: Nosisz okulary korekcyjne? A co robisz, jak świeci słońce? W Optyk Okularium kupiłam okulary marki Oxys z nakładkami Clip-On i szybko zmieniam korekcyjne w korekcyjne słoneczne. Jaka to wygoda, a jaki look! Do tego teraz jest promocja. Kupujesz jedną parę, a za drugą parę zapłacisz tylko złotówkę. Zapraszamy Optyk Okularium, Warszawa, ulica Bokserska 56. Regulamin promocji na okularium.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: W sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Warsaw Music Festival już w czerwcu. Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Art Bad, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips i inni na Warsaw Music Festival 13, 17, 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com.
2: Po reklamie.
10: Autopromocja.
11: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego w Radiu Plus. M jak muzyka, R jak rozmowa, G jak gość.
12: Zaczynał od występów w rockowej formacji Eve Boys. Potem stał się królem polskiej muzyki tanecznej. Świetnie śpiewa również ballad.
11: S jak Jacek Stachurski. Muzyczny alfabet Marka Sierockiego. W najbliższą niedzielę o 15:00 tylko w Radiu Plus.
10: Autopromocja.
13: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Krzysztof

0: To są przeboje z nutą nostalgii na antenie Radia Plus w sobotnie popołudnie, a za chwilę, za 3 minuty na naszej antenie najnowsze wiadomości.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus.
1: Wszystko wskazuje na nieszczęśliwy wypadek. Policja bada sprawę postrzelenia 5-latka w Wielkopolsce. Sprawdzimy, jak w weekend przedstawiają się ceny paliw na stacjach i opowiemy o skandalu w Tatrzańskim Parku Narodowym. Ukraiński influencer sportowym autem wjechał nad morskie oko. Na zegarze 13:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek Wielkopolska. Wstępne ustalenia wskazują na nieszczęśliwy wypadek, ale sprawę bada policja i sąd rodzinny. 13-latek, przypomnijmy, postrzelił z wiatrówki 5-letniego brata. Dramatyczne chwile rozegrały się w piątkowe popołudnie na prywatnej posesji w Wodolanowie koło Ostrowa Wielkopolskiego. Ze szczegółami już teraz Barbara Źródlewska-Olejnik.
2: Wiemy, że do postrzelenia doszło w ogrodzie, w którym były także osoby dorosłe.
3: 13-letni chłopiec podczas strzelania z wiatrówki do tarczy oddał strzał. Na linii tego strzału przypadkowo wbiegł jego 5-letni brat. W wyniku zdarzenia młodszy chłopiec został postrzelony w okolice podbrzusza.
2: Mówi Ewa Golińska-Jura, rzeczniczka policji w Ostrowie, i dodaje, że broń została zabezpieczona, ale na nią niepotrzebne jest zezwolenie. 5-latek jest już po operacji na intensywnej terapii szpitala w Ostrowie. Obrażenia były rozległe, ale rokowania są dobre.
1: Rodzice dziecka byli trzeźwi. Weekend z nieco niższymi niż wczoraj cenami paliw na stacjach. Za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6,46, a oleju napędowego 6,85 zł. To oznacza, że za benzynę zapłacimy co najmniej 2, a za diesla 6 groszy mniej niż wczoraj. Będzie uroczysta odprawa i podziękowania za udział w akcji gaśniczej. Państwowa Straż Pożarna podsumuje działanie i wyróżni tych, którzy walczyli z ogniem w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. O szczegółach już teraz Jacek Werner.
4: Uroczystość zaplanowana jest na wtorek w Szkole Podstawowej w Łukowej. To jedna z miejscowości będących najbliżej pożaru. Odprawa poświęcona będzie działaniom strażaków, w tym koordynacji sił i środków, pracy sztabów oraz współpracy z innymi służbami i instytucjami uczestniczącymi w działaniach gaśniczych. Tego samego dnia w ramach obchodów Dnia Strażaka zaplanowano wręczenie podziękowań za udział w działaniach. Pożar w Puszczy Solskiej wybuchł 5 maja i objął ponad 1100 hektarów lasu. Akcja gaśnicza trwała tydzień.
1: Uroczysta odprawa, przypomnijmy, we wtorek o 9:00. Zaledwie 100 zł mandatu i 8 punktów karnych to kara dla ukraińskiego influencera, który wjechał sportowym autem nad morskie oko. Chodzi o ponad 8-kilometrową trasę objętą zakazem ruchu w Tatrzańskim Parku Narodowym. Do zdarzenia doszło wieczorem. Influencer przejechał na miejsce sportowym autem, zrobił sobie zdjęcia z partnerką i wrócił tą samą trasą, co uwiecznił na nagraniu, które trafiło do sieci. Pomyślałem, skoro już tu przyjechaliśmy, to powinniśmy zrobić zdjęcie. Szybko zrobiliśmy zdjęcie i zjechaliśmy z górki, ale po drodze złapała nas policja. Próbowałem wytłumaczyć najlepiej, jak potrafię po polsku, że jesteśmy tu turystami, nie uciekamy przed znakami i nie chcemy zrobić nic złego. Mimo to wypisali nam mandat w wysokości 100 zł, czyli minimum, i dodali 8 punktów za wykroczenie. Taka kara wywołała sporą dyskusję w sieci, bo zdaniem internautów jest ona niewielka. TPN nie wiedział o wjeździe influencera, o wszystkim dowiedział się dopiero z mediów społecznościowych. Park zapowiada wystawienie mężczyźnie własnego mandatu do 1000 zł.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Na koniec zaglądamy jeszcze do Wrocławia. Na Akademii Wychowania Fizycznego trwa festyn pod hasłem Przewietrz się na olimpijskim z AWF Wrocław. To wielka promocja sportu w stolicy Dolnego Śląska, na miejscu turnieje i pokazy wielu dyscyplin sportowych.
5: Jest to impreza organizowana przy udziale naszych pracowników, studentów. W związku z tym to wszystko, co stanowi bogactwo, jeśli chodzi o tę aktywność i wymiarze z tego sportu wyczynowego, o którym rozmawialiśmy, ale przede wszystkim wymiarze tej codziennej aktywności, takiej prozdrowotnej, znajdzie dzisiaj tutaj odbicie.
1: Mówił rektor AWF-u profesor Tadeusz Stefaniak. Na miejscu masa atrakcji, jak wspomnieliśmy, możliwość spotkania m.in. z olimpijczykami. Festyn potrwa do 14:00.
6: Minęła godzina 13:00, to jest Radio Plus, to są Przeboje z nutą nostalgii. 23 maja w sobotę wspólnie się spotykamy i słuchamy. Za chwilę Michael Jackson, Thriller, teraz Barbra Streisand, Woman in Love.

0: Mango Jerry in the Summertime na antenie Radia Plus. Na razie wspomnienie wakacji, chociaż są już tacy, którzy planują, a nawet, ba, już zarezerwowali. No bo im szybciej, tym lepiej. Już wiemy, że mamy to wszystko pod kontrolą, a potem to już tylko pakowanie, myślenie, rozmyślanie, no i też wspominanie. Za chwilę Celine Dion, będą też Skaldowie i prześliczna wiolonczelistka na antenie Radia Plus.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
5: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
6: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
7: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
8: Castorama.
9: Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
10: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4000 zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Lody familijne od 800 ml do 2 litrów. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2+1 gratis. A wszystkie produkty Eden 2+1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Po reklamie.

prześliczna wiolonczelistka na antenie Radia Plus, to oczywiście Skaldowie za chwilę, Tasmina, Sleeping Satellite, Modern Talking, już teraz Atlantis is Calling, As Far As For Love, i to jest sobotnie popołudnie na antenie Radia Plus. Nieco leniwe, chociaż czasem też pracowite, bo tutaj trzeba coś kupić, posprzątać, ugotować i tak dalej, ale popołudnie mam nadzieję, że będzie już zupełnie na luzaku, a może i nawet na leżaku.

0: Nie Kershaw, Drury Dill na antenie Radia Plus przeboje z nutą nostalgii nieustająco. A my wspominamy sąsiedzkie czasy, bo takie wspomnienia w naszej zabawie. Czekamy na wasze zgłoszenia www.radioplus.pl.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
4: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
5: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
6: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: W Carrefourze weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
9: Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 15,99.
10: Podczas Dnia Dziecka na Ludowo czeka tyle atrakcji, że trudno będzie się od nich odpędzić. Warsztaty bębniarskie, tworzenie zabawek i wycinanek ludowych, lepienie pierogów, wyplatanie wianków oraz pokaz kowalstwa, spektakl teatralny, wystawa rzeźbiarska, muzyka ludowa na żywo i przysmaki od kół gospodyń wiejskich. Dzień Dziecka na Ludowo już 31 maja. Zaprasza Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. Krakowskie Przedmieście 66, Warszawa. Wstęp wolny.
11: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
13: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.
14: Autopromocja.
1: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego w Radiu Plus. M jak muzyka, R jak rozmowa, G jak gość.
15: Zaczynał od występów w rockowej formacji Eve Boys. Potem stał się królem polskiej muzyki tanecznej. Świetnie śpiewa również ballady.
1: S jak Jacek Stachurski. Muzyczny alfabet Marka Sierockiego. W najbliższą niedzielę o 15:00 tylko w Radiu Plus.
14: Autopromocja.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

0: Za 3 minuty będzie godzina 14, to oznacza, że za 3 minuty na antenie Radia Plus przedstawimy najnowsze wiadomości, a później kolejne przeboje z nutą nostalgii zaczniemy od Madonny.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Tragiczny finał poszukiwań w Krakowie. W Lesie Wolskim znaleziono ciało kobiety, młodej kobiety. To prawdopodobnie 12-letnia Ewa. Dron spadł do jeziora na Łotwie. Doszło do eksplozji. O szczegółach powiemy za chwilę. Na koncie już ponad 6 milionów. Na koniec Łatwo, Gang i jego kolejna akcja. Tym razem na pomoc czeka 8-letni Max. Na zegarze 14. Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. To prawdopodobnie poszukiwana 12-latka. W Krakowie na terenie Lasu Wolskiego odnaleziono ciało młodej kobiety. Od czwartku w tej okolicy trwały poszukiwania nastoletniej Eli, która po spotkaniu ze znajomymi przestała kontaktować się z rodziną. Na miejscu odnalezienia zwłok trwają działania prokuratora. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich.
2: Koło godziny 11:20 jedna z osób biorących udział w poszukiwaniach, jest to krakowski strażnik miejski, znalazł ciało młodej kobiety w terenie bardzo trudno dostępnym. Mówimy cały czas tutaj o terenie Lasu Wolskiego. Zarówno rysopis ciała, jak i ubiór tej osoby, którą znaleźliśmy, odpowiada rysopisowi i ubiorowi 12-latki.
1: Mówiła Katarzyna Cisło z policji w Krakowie. Dokładną przyczynę śmierci wyjaśni sekcja zwłok. Przypomnijmy, w poszukiwania 12-latki zaangażowano policję, straż pożarną, wojsko, psy tropiące. Wykorzystano też helikopter. Akcja objęła cały powiat krakowski. Życiu rannego 44-latka nie zagraża niebezpieczeństwo. Przed południem doszło do wypadku w kopalni KWK Piast Ziemowit w Bieruniu. Ranny został mechanik.
3: Podczas wykonywania prac związanych z transportem elementów przenośnika ścianowego na poziomie 500 został uderzony w podbrzusze uchwytem technologicznym. Doznał urazu żeber, trafił do szpitala Megres w Tychach.
1: Powiedziała nam rzeczniczka Polskiej Grupy Górniczej Ewa Grudniok. Przyczyny wypadku będą teraz ustalane. W wiadomościach niebezpieczne zdarzenie na Łotwie. Niezidentyfikowany dron spadł rano do jeziora na południowym wschodzie kraju i eksplodował. Nikomu nic się nie stało. Służby zaalarmowali mieszkańcy powiatu Krasław, bo właśnie tam znajduje się wspomniany zbiornik wodny. Sam powiat graniczy z Białorusią. Na miejscu znaleziono szczątki prawdopodobnie drona. Cały pobliski obszar został zabezpieczony. Papież na ziemi ognia, Leon XIV, odwiedził dziś miasto Acera na południu Włoch. To miejsce nielegalnego wywozu toksycznych odpadów i pożarów, które są przyczyną zanieczyszczenia środowiska i chorób nowotworowych. Ojciec Święty przestrzegł, że przestępczość i korupcja zabijają. Jednocześnie podczas spotkania z burmistrzami i mieszkańcami stwierdził, że przybył do regionu, w którym żadna niesprawiedliwość nie może przekreślić jego piękna.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Prawie połowa kwoty zebrana, ponad 6 milionów złotych na koncie zbiórki wspieranej przez Łatwo Ganga. Influencer, przypomnijmy, jedzie na rowerze z Zakopanego do Gdańska i zachęca do wpłat na leczenie 8-letniego Maxa chorego na dystrofię mięśniową Duchenna. Wszystko można obserwować podczas internetowej transmisji. I właśnie to robi nasz reporter Michał Skolimowski. Witaj.
4: Zgadza się, dzień dobry.
1: Michale, przejazd robi wrażenie.
4: Oj tak, to już zupełnie inny stream niż ten z końca kwietnia. Łatwo Gang zamienił kawalerkę na rower. Jedzie z południa na północ Polski od blisko 21 godzin z małymi przerwami. Aktualnie jest niedaleko Bełchatowa. W aucie zabezpiecza go grupa znajomych. Wysiłek jest ogromny, ale twórca na trasie może liczyć na wsparcie fanów.
5: Cześć, jedziemy! Piąteczka, cześć!
4: Łatwo Gang kręci kolejne kilometry, a na konto zbiórki wpływają kolejne pieniądze. Celem jest zebranie 12 milionów złotych, które zostaną przeznaczone na terapię genową dla 8-letniego Maxa. Łatwo Gang zapowiedział, że po dotarciu nad morze planuje wrócić rowerem pod Tatry, kontynuując zbiórkę.
1: A mówił o tym Michał Skolimowski. Dziękujemy.
6: To były wiadomości Radia Plus. Na kolejne zapraszamy za godzinę. Za chwilę czerwone gitary, kwiaty w włosach, Susan Vega, Luca, Ace of Base, Don't Turn Around. A teraz, no właśnie, obracamy się trochę wstecz. Rok 1985, to był styczeń, kiedy ukazał się ten singiel Madonny, Material Girl. Kasia Kozimor, witam i zapraszam do godziny 15.

0: Ace of Base, Don't Turn Around na antenie Radia Plus, przeboje z nutą nostalgii. Pogoda taka trochę szwedzka będzie, znaczy nie, weekend piękny, teraz temperatury bardzo wysokie, bardzo sympatyczne, tak do około połowy przyszłego tygodnia. Potem niestety czekają nas zawirowania, synoptycy mówią, możecie jeszcze zmarznąć. Także cieszmy się tym weekendem i wykorzystajmy go jak najlepiej potrafimy. Culture Club za chwilę, Do You Really Want To Hurt Me? Będzie też m.in. Queen z piosenką Kind of Magic, to już za chwilę na antenie Radia Plus.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
4: Flow New City Center. Nowe miejsce na mapie nowoczesnej Łodzi. Flow New City Center. Tuż przy stacji Łódź Fabryczna. Flow New City Center. To twoja okazja na inwestycję, która przyniesie zysk. Wykorzystaj wielki finał sprzedaży mieszkań inwestycji Flow New City Center. Ceny już od 10 500 zł za metr i dodatkowo korzystne bonusy oraz atrakcyjne vouchery. Umów się i poznaj finałową ofertę sprzedaży Flow New City Center. flowarchi.com.pl.
5: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
6: Ach, to niska cena.
7: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Uwielbiam rysowanie.
10: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
12: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
14: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
15: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
16: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
17: Warszawo, szykuj się na wyjątkowy mecz. Legia Ladies kontra Ślęza Wrocław.
18: Świętuj razem z legionistkami awans do Orlen Ekstraligi Kobiet. 24 maja, Stadion Legii przy Łazienkowskiej 3. Legia Ladies. Widzimy się na stadionie.
19: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
20: Lidl. To się opłaca.
21: Warsaw Music Festival. Black Eyed Peas.
22: Bo to nie jest mam talent.
21: Kacperczyk.
22: Nie mała, tu się nie kłamie, tu się czuję lub wie.
21: Trips. Alien X Mighties i inni na Warsaw Music Festival. 17 czerwca. Stadion Legii Warszawa. Kup bilety na wszystkie dni na stronie warsawmusicfestival.com.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus Warszawa.

Kind of Magic na antenie Radia Plus. Człowiek jak był mały, to chciał mieć czarodziejską różdżkę. No, jak ktoś umiał malować, to czarodziejski ołówek. Ta bajka zawsze rozpalała wyobraźnię dzieciaków. Za chwilę na naszej antenie Rezerwat Zaopiekuj się mną będzie BJ Thomas, Raindrops Keep Falling on My Head. No i tak na końcu języka i w głowie mam, że teraz to wszystko za nas wymaluje i ze szczegółami, co tylko chcemy. Sztuczna inteligencja. Ale trzeba przyznać, robi to naprawdę bardzo dobrze. Abba, gimi, gimi, gimi już teraz na antenie Radia Plus.

0: Kap, o ten okap, albo daszek. Raindrops Keep Falling on My Head na antenie Radia Plus. BJ Thomas, a za chwilę kolejne przeboje z nutą nostalgii. To sobotnie popołudnie z Radiem Plus 23 maja. Wiosenne, nawet miejscami letnie. Urszula, za chwilę Rysa na szkle. Będzie też spotkanie z Backstreet Boys. Quit playing games with my heart.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Saragossa, Bentaga, Duna, Antenie Radia Plus za 3 minuty, godzina 15. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za ten miły czas spędzony wspólnie, ale bardzo proszę, zostańcie z nami za chwilę na Antenie Radia Plus, najnowsze wiadomości, a potem kolejna wspaniała dawka przebojów z nutą nostalgii na Antenie Radia Plus.
1: Radio Plus Warszawa.
2: And for love's sake, each mistake, oh,

0: Radio Plus Warszawa.
1: Ostrzeżenia nie było. Dron spadł do jeziora na Łotwie i eksplodował. Policja wyjaśnia, jak doszło do tragicznego wypadku w Poznaniu. Na przejściu dla pieszych zginęła 21-latka. Łatwogank jedzie właśnie dla niego. Dziękujemy za tę zbiórkę, mówi nam mama 8-letniego Maxa. Na zegarze 15. Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Mieszkańcy nie zostali ostrzeżeni. To najnowsze informacje po wybuchu drona na Łotwie. Bezzałogowiec spadł do jeziora na południowym wschodzie kraju i eksplodował po kontakcie z wodą. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Dlaczego odpowiednio wcześniej nie było alertu?
2: Łotewska armia tłumaczy, że tym razem dane z czujników nie były wystarczające, żeby uruchomić alarm. Pochodzenie drona nie jest znane, służby zabezpieczają jego szczątki. Jezioro, do którego wpadł, znajduje się około 60 km od granicy z Białorusią. To nie pierwszy tego typu incydent w tym regionie. Na początku maja nad Łotwę wtargnęła grupa dronów, a jeden z nich uderzył w magazyn ropy naftowej. Zdaniem Ukrainy, Rosja celowo przekierowuje nad państwa bałtyckie obiekty, które lecą w jej kierunku. Moskwa z kolei uważa, że Litwa, Łotwa i Estonia pozwalają Kijowowi wykorzystywać swoją przestrzeń powietrzną do uderzeń.
1: Michał Skolimowski, dziękujemy. W wiadomościach Radia Plus Poznań tamtejsza policja wyjaśnia okoliczności tragicznego wypadku. W nocy na oznakowanym przejściu dla pieszych zginęła młoda kobieta. 21-latka przechodziła na pasach, gdy potrąciło ją auto. Mimo natychmiastowej reanimacji nie udało się jej uratować. Kobieta zmarła w szpitalu. 36-letni kierowca był trzeźwy. Trwa policyjne śledztwo, które ma wyjaśnić, jak doszło do tego tragicznego wypadku. To zasady panujące przy każdej granicy państwa, ale tu mają szczególne znaczenie. Nie wszędzie można wejść, a za zdjęcia zapłacisz mandat. Straż Graniczna przypomina o przepisach obowiązujących w strefie nadgranicznej. W czasie turystycznych wycieczek, grzybobrania czy spacerowania należy zwracać uwagę na tablice informacyjne i graniczne oznaczenia, zwłaszcza jeśli chodzi o granicę z Rosją.
3: Teraz od 2020 roku są czynne dwa przejścia graniczne z obwodem królewieckim, to jest w Grzechotkach i Bezledach, i tu można przekraczać tylko granicę państwową. Natomiast zielona granica, czyli ten pas drogi granicznej, ten pas cały 200 km nie służy do przekraczania granicy z Federacją Rosyjską, czy to na lądzie, czy na wodzie.
1: Mówi Mirosława Aleksandrowicz, rzeczniczka Warmińsko-Mazurskiej Straży Granicznej. Bezpieczeństwa na wodach strzegą łodzie patrolowe, na lądzie kłady, pojazdy obserwacyjne, samochody terenowe. W tej ochronie pomagają też psy służbowe.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Jesteśmy wzruszeni, że wybrał właśnie nas, mówi nam Anna Tocka, mama 8-letniego Maxa. To właśnie w pomoc dla tego chłopca zaangażował się Łatwogang, który właśnie na rowerze przemierza Polskę. Chce uzbierać 12 milionów złotych, które są potrzebne do terapii genowej w Stanach Zjednoczonych. Max choruje na dystrofię mięśniową Duchenna. Dziękujemy wszystkim, którzy wspierają tę zbiórkę, dodaje mama 8-latka.
4: No my jesteśmy przeszczęśliwi z tego powodu, że wybrał Maxa akurat, że dla niego to robi. To są emocje, których się chyba nie da wypowiedzieć tak naprawdę. Trzymamy kciuki za niego, bo to jest ekstremalnie ciężko. Jedzie od wczoraj praktycznie bez przystanku, także jesteśmy całym sercem z nim, kibicujemy, oglądamy co chwilę.
1: A Łatwogang na liczniku ma już ponad 300 przejechanych kilometrów. Na koncie zbiórki jest z kolei ponad 7 milionów. Streamer jedzie rowerem z Zakopanego do Gdańska. Po drodze może liczyć na wsparcie fanów.
5: Łatwo! Łatwo! Łatwo! Dzięki bardzo, to bardzo miłe. Kupią mi. Ciśniemy na pełnej.
6: Trzymamy kciuki.
5: Tak jest. Najważniejsze, żeby zebrać pieniądze na Maxa. Już jesteśmy bardzo blisko. W sensie w połowie, ale to jest bardzo duży sukces o tej godzinie.
6: Nie tylko się pojawiamy, płacamy też.
1: A to już druga charytatywna akcja Łatwoganga. Podczas poprzedniej transmisji zebrano ponad ćwierć miliarda złotych na rzecz Fundacji Cancer Fighters.
7: To był serwis informacyjny na antenie Radia Plus. Bardzo dziękuję kolejny za godzinę. A teraz już przeboje z nutą nostalgii, idealne na sobotnie popołudnie. Za parę minut będzie Mr. Big, Natalie Imbruglia czy The Archies, a zaczynamy od klasyka polskiej muzyki. Niepłaczewka i Perfekt. Andrzej Szczyszyn, dzień dobry.

0: To Be With You i Mr. Big w Radio Plus. Takie właśnie przeboje wam gramy. Kolejne już za moment będzie ballada Unbreak My Heart, Toni Braxton. Pojawią się oczywiście także w tej godzinie wasze pozdrowienia, na które czekam. Wysyłajcie je SMS-ami pod numer 691-141-141. Dajcie znać, co u was słychać, jak spędzacie sobotnie popołudnie. No i oczywiście do wiadomości dołączcie pozdrowienia, życzenia. Wybrane będą pojawić się na naszej antenie. A obiecana Toni Braxton już za parę minut. Zostańcie z nami.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Teraz z Leroy Merlin zmalujesz nowe wnętrze, bo farba biała Dulux Easy Care 9 litrów z 15% dolewką gratis jest już za 217 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 15% farby dostajesz gratis. Plamoodporna biała farba do ścian i sufitów Dulux już za 217 zł. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
5: Oh.
4: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
6: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Myjka wysokociśnieniowa Stanley 180 barów, 8-metrowy wąż. Teraz tylko za 499 zł zamiast 699. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
8: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
9: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
10: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
9: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
10: Super. Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
11: Miesiąc zamknięty na plusie?
12: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
11: A jak to działa?
12: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Tauronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
11: To rzeczywiście jasny wybór.
12: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do Twojego biznesu.
2: Po reklamie.

Tak przepięknie zaśpiewała Halina Frąckowiak. Papierowy księżyc na antenie Radia Plus. Sobotnie popołudnie to także czas na wasze pozdrowienia, na przykład z okazji imienin. Wszystkiego najlepszego dla Iwony. Z okazji imienin dużo zdrowia, uśmiechu i spokojnych, pięknych dni przesyła kuzynka Kasia. Iwono, wszystkiego dobrego dla ciebie, dla wszystkich pań noszących to imię, a także dla Michała. Michał świętuje swoje imieniny również. Najlepszego dla słuchaczy Radia Plus o tym imieniu. Status quo in the army now, teraz na naszej antenie, a później będzie tanecznie La Bamba i Los Lobos. Czekam na kolejne wiadomości 691 141 141.

0: W Radiu Plus gramy Wam przeboje z nutą nostalgii, to Zbigniew Wodecki, Zacznij od Bacha. Przyznam się, że ja dosyć późno zapoznałem się z przebojami Zbigniewa Wodeckiego. Jakoś tak zawsze myślałem, że to nie jest dla mnie, ale zacząłem słuchać jego płyt i te wszystkie rzeczy mniej popularne, takie jazzowe klimaty, które się tam pojawiają, to naprawdę jest wyjątkowa muzyka. Kocham również te popularne przeboje, jak choćby ten Zacznij od Bacha. Na naszej antenie dzisiaj także pozdrowienia, gorące pozdrowienia dla mojej mamy Grażyny, która twierdzi, że za chwilę odpocznie, a dalej krząta się po kuchni. Karol przysłał takiego SMS-a. Karol, no bez powodu mama się nie krząta. Może coś pysznego będzie na podwieczorek. Pani Grażyno, pozdrawiamy i rzeczywiście proszę trochę odpocząć, w końcu jest weekend. Za moment Scorpions, a później przed 16 jeszcze Tight Fit.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
2: Melatonina lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
4: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Po reklamie.

0: pozostały do godziny 16. O 4 na antenie Radio Plus najważniejsze informacje, a później kolejne przeboje. Na początku będzie tak energetycznie, trochę klubowo nawet. Robert Miles i One and One. Od tego utworu rozpoczniemy kolejną godzinę. Zapraszam, zostańcie z Radiem Plus.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Koniec poszukiwań 12-latki w Krakowie. Służby odnalazły ciało. Ta informacja u nas na początek. Najpierw Polska, teraz Francja. Tamtejsza dyplomacja zakazała wjazdu izraelskiemu ministrowi bezpieczeństwa narodowego. Mistrz jest, ale nie wszystkie karty odkryte. Przed nami ostatnia kolejka piłkarskiej ekstraklasy. Na zegarze 16:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek Kraków. Policja potwierdza, ciało znalezione w lesie wolskim należało do poszukiwanej 12-latki. To tragiczny finał akcji, która trwała od czwartku. Policja wykluczyła udział osób trzecich. O szczegółach Olek Ruszkowski.
2: Zakończono już czynności identyfikacyjne. Policja potwierdziła, że ciało odnalezione w lesie wolskim należało do poszukiwanej od czwartku dziewczynki.
3: Decyzją prokuratora ciało zostało skierowane na sekcję, która odpowie nam na temat mechanizmu śmierci, jak również czasu zgonu.
2: Mówi podinspektor Katarzyna Cisło z Małopolskiej Policji. Policja ma wszcząć postępowanie w celu wyjaśnienia okoliczności śmierci 12-latki.
1: A w poszukiwania dziewczynki zaangażowane były setki osób, w tym strażacy, policjanci i wojsko. Francja idzie śladem Polski. Do tego kraju nie wjedzie już izraelski minister bezpieczeństwa narodowego. A to pokłosie zachowania polityka wobec zatrzymanych przez Izrael aktywistów z globalnej flotylli Sumut. Przypomnijmy, Itamar Ben-Gwir opublikował nagranie, na którym widać, jak szydzi z kilkudziesięciu osób. Wśród aktywistów byli też Polacy, dlatego rząd w Warszawie nałożył na Ben-Gwira 5-letni zakaz wjazdu do naszego kraju.
4: Nie ma zgody na poniżanie polskich obywateli. Razem z ministrem Sikorskim stosowne dokumenty już zostały podpisane i stosowne wpisy w polskich systemach już obowiązują. Przez 5 lat ten pan do Polski nie wjeżdżał.
1: Tłumaczył szef MSWiA Marcin Kierwiński. Teraz taką samą decyzję podjęła Francja. Dodatkowo MSZ wezwało do siebie ambasadora Izraela w tym kraju. Donald Tusk reaguje na skandal w Tatrzańskim Parku Narodowym. To potem, jak ukraiński influencer wjechał sportowym autem nad Morskie Oko. Przejechał ponad 8 km trasy, która objęta jest szczególną ochroną i zakazem ruchu. Choć zatrzymała go policja, otrzymał najniższy możliwy mandat, 100 zł i 8 punktów karnych. Do sprawy odniósł się premier, w sieci napisał: rajd ukraińskiego kierowcy budzi zrozumiałe oburzenie. Zwróciłem się do MSWiA o pilne ustalenie wszystkich szczegółów tego zdarzenia i wyciągnięcie surowych konsekwencji. Influencer przyznał, że gdyby mógł cofnąć czas, nie wjechałby samochodem na ten teren. Papież z wizytą na ziemi ognia. Leon XIV odwiedził dziś miasto Acerra na południu Włoch. To miejsce nielegalnego wywozu toksycznych odpadów i pożarów, które są przyczyną zanieczyszczenia środowiska i chorób nowotworowych. Posłuchajcie, co mówił Ojciec Święty podczas spotkania z duchowieństwem w miejscowej katedrze.
5: Il grido della creazione e dei poveri tra voi.
6: Krzyk stworzenia i ubogich wśród was był odczuwalny w sposób bardziej dramatyczny z powodu śmiertelnej mieszanki mrocznych interesów i obojętności wobec dobra wspólnego, która zatruła środowisko naturalne i społeczne. Jest to krzyk, który wzywa do nawrócenia. Przybyłem przede wszystkim, żeby zebrać łzy tych, którzy stracili bliskich. Tych, którzy zmarli przez zanieczyszczenie środowiska spowodowane przez ludzi i organizacje bez skrupułów, które zbyt długo mogły działać bezkarnie.
1: Mówił papież za pośrednictwem Radia Watykańskiego. Wcześniej w katedrze Leon XIV spotkał się z chorymi na nowotwory i z rodzinami osób, które przegrały walkę z chorobą.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Mistrz już znany, ale emocje będą do samego końca. Dziś o 17:30 ostatnia kolejka piłkarskiej ekstraklasy. Świętowanie szykuje się w Poznaniu, bo mistrzowski tytuł obronił Lech, ale nie wszystko zostało rozstrzygnięte.
7: Zgadza się, dzień dobry.
1: I właśnie z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, powiedz, kto i o co dziś gra?
7: Wyłoniony zostanie wicemistrz Polski. O drugie miejsce walczą obecny wicelider Górnik Zabrze, trzecia Jagiellonia i czwarty Raków. Trwa również walka o piąte miejsce, które oznacza udział w eliminacjach europejskich pucharów. Na tej lokacie GKS Katowice, ale w grze są też Zagłębie Lubin i Legia Warszawa, która przecież przez część sezonu znajdowała się w strefie spadkowej. I właśnie dziś poznamy też trzeciego, obok Brukbetu, Termaliki Nieciecza i Arki Gdynia Spadkowicza. Na dole tabeli ciasno. Zagrożone są Widzew, Piast, Krakowia i Lechia.
1: Początek wszystkich spotkań o 17:30.
8: To był serwis informacyjny. Bardzo dziękuję. Teraz już przeboje z nutą nostalgii. Za parę minut Shaky Stevens. Wcześniej Edda Bartosiewicz i piosenka Ostatni. A zaczynamy od One and One Roberta Milesa. Andrzej Szczyszyn przed mikrofonem. Dzień dobry.

0: Gloria Estefan i utwór Konga na antenie Radia Plus. Niezła dawka energii, prawda? Jak ktoś troszkę tak zaniemógł w sobotę po południu, jakiś leń mu się włączył, a ma ochotę jednak coś porobić, to myślę, że ten kawałek naprawdę postawił na nogi. 691-141-141. Pozdrowienia dla całej ekipy, która dzisiaj grillować będzie nad Zegrzem. Pogoda dopisuje, humory również, będzie świetnie. Bartek przysłał takiego SMS-a. Pozdrawiam wszystkich grillujących. Rzeczywiście, jeżeli chodzi o pogodę, to naprawdę jest z czego korzystać dzisiaj. Ładny dzień. Jutro ma być podobnie, choć nieco więcej chmur już się pojawi, ale za to chyba będzie cieplej nawet. Chociaż tak w maju 27 stopni, to i tak jest nieźle. No ale zobaczymy jutro. Na razie cieszmy się sobotą. Za chwilę Louis Armstrong, a później Baim i ta sama chwila.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
4: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
5: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
6: Jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Odkurzacz pionowy bezszczotkowy silnik z turboszczotką i opcją odkurzacza ręcznego. Teraz tylko za 199 zł zamiast 349. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chips Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: A co tam w Carrefourze?
11: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
12: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
13: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
14: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
15: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej. Lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej. Lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
16: Poranki najlepiej zaczynać razem. Są sprawdzone przepisy
17: i rozmowy, które zostają z Tobą na dłużej. Pytanie na śniadanie.
16: Cały rok, od zawsze.
17: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
18: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
19: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
18: Rossmann.
20: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
21: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
20: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
21: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
20: O, pyszna zapiekanka.
21: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
20: To rozumiem.
21: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
2: ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
10: Teraz w Auchan uda lub podudzia kurczaka luzem lub w opakowaniu tylko 6,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
2: Sprawdź to sam, check it out.
10: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Po reklamie.
22: Radio Plus Warszawa.

To zespół Bajm i piosenka Ta sama chwila. W Radiu Plus, gdzie gramy wam przeboje z nutą nostalgii. Zerkam sobie do kartki z kalendarza i proszę, dzisiaj mamy wśród nietypowych świąt Dzień Teścia. To dzień wdzięczności i podziękowań dla wszystkich ojców, naszych mężów i żon. Teść, wiadomo, równy facet, z teściem dobrze żyć. Jak ktoś ma ochotę pozdrowić teścia, no to jest do tego miejsce. Czekam na SMS-y 691-141-141. Teraz Albano i Romina Power, Felicita, a później Mambo Number 5 i Lubega.

0: w Radio Plus gramy wam przeboje z nutą nostalgii, to jest Paul Young. Parę minut temu mówiłem o tym, że dzisiaj dzień teścia, no i proszę, od razu pojawiły się SMS-y. Pozdrówcie mojego teścia Zenona, to on nauczył mnie łowić ryby. Zacząłem dosyć późno, ale teraz to jedna z moich największych pasji. Często razem jeździmy i to jest zawsze świetny czas. Maciek przysłał takiego SMS-a. Pozdrawiamy teścia Zenona. Na naszej antenie już za chwilę kolejne piosenki. Będzie Chris Ria, będzie 2 plus 1, a numer SMS-owy do mnie 691-141-141.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama. Podczas Dnia Dziecka na Ludowo czeka tyle atrakcji, że trudno będzie się od nich odpędzić. Warsztaty bębniarskie, tworzenie zabawek i wycinanek ludowych, lepienie pierogów, wyplatanie wianków oraz pokaz kowalstwa, spektakl teatralny, wystawa rzeźbiarska, muzyka ludowa na żywo i przysmaki od kół gospodyń wiejskich. Dzień Dziecka na Ludowo już 31 maja. Zaprasza Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. Krakowskie Przedmieście 66, Warszawa. Wstęp wolny.
3: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
4: Warszawo, szykuj się na wyjątkowy mecz. Legia Ladies kontra Ślęza Wrocław. Świętuj razem z legionistkami awans do Orlen Ekstraligi Kobiet. 24 maja, stadion Legii przy Łazienkowskiej 3. Legia Ladies. Widzimy się na stadionie.
5: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11, 15.
11: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
13: Nosisz okulary korekcyjne? A co robisz, jak świeci słońce? W Optyk Okularium kupiłam okulary marki Oxys z nakładkami clip-on i szybko zmieniam korekcyjne w korekcyjne słoneczne. Jaka to wygoda, a jaki look! Do tego teraz jest promocja. Kupujesz jedną parę, a za drugą parę zapłacisz tylko złotówkę. Zapraszamy Optyk Okularium, Warszawa, ulica Bokserska 56. Regulamin promocji na okularium.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
14: Warsaw Music Festival już w czerwcu. Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Art Bad, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips i inni na Warsaw Music Festival 13, 17, 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com.
15: Po reklamie.
16: Autopromocja.
17: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego w Radiu Plus. M jak muzyka, R jak rozmowa, G jak gość.
18: Zaczynał od występu w rockowej formacji Eve Boys. Potem stał się królem polskiej muzyki tanecznej. Świetnie śpiewa również ballady.
17: S jak Jacek Stachurski. Muzyczny alfabet Marka Sierockiego. W najbliższą niedzielę o 15:00 tylko w Radio Plus.
2: Autopromocja.
17: Radio Plus Warszawa.

0: Za 3 minuty 17. Po piątej kolejne przeboje, które dla Was wybrałem, będzie m.in. Samba de Janeiro, Bellini. To taki naprawdę mocny, energetyczny utwór. Trochę taka rozgrzewka przed tym, co wieczorem, bo przecież po 20 u nas prywatka. Ale na początku godziny będzie też spokojniej, bo Bonnie Tyler się pojawi, a rozpoczniemy od piosenki Jodasę. To wszystko już za parę minut. Zostańcie z nami.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.

0: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
1: Skoda. Podczas Dnia Dziecka na Ludowo czeka tyle atrakcji, że trudno będzie się od nich odpędzić. Warsztaty bębniarskie, tworzenie zabawek i wycinanek ludowych, lepienie pierogów, wyplatanie wianków oraz pokaz kowalstwa, spektakl teatralny, wystawa rzeźbiarska, muzyka ludowa na żywo i przysmaki od kół gospodyń wiejskich. Dzień Dziecka na Ludowo już 31 maja. Zaprasza Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. Krakowskie Przedmieście 66, Warszawa. Wstęp wolny.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Po reklamie.
9: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bee Gees.

I jak ten czas szybko mija, przed momentem wybiła 17. Słuchacie Radia Plus i Przebojów z nutą nostalgii. Na początku obiecana piosenka to Je Dansais, a przed mikrofonem Andrzej Jaszczyszyn. Dzień dobry.

0: Ostatni raz zatańczysz ze mną, to jest Krzysztof Krawczyk na antenie Radia Plus. Przepiękny utwór, bardzo nostalgiczny. Na propos tańca, może już nie tak nostalgicznie, ale raczej właśnie dynamicznie, energetycznie, to dzisiaj po 20, moi drodzy, będzie okazja pohasać, bo będzie prywatka. Marek Sirocki, miks popularnych tanecznych przebojów. Najwięcej lat 80. to jest ukochana dekada Marka, zresztą moja również i wiem, że wielu słuchaczy także, ale będą również starsze i nowsze utwory, więc dzisiaj po 20 tańczymy na prywatce razem z Radiem Plus. Za moment u nas Carlos Santana.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Tak dla ciebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
4: Teraz w Auchan uda lub podudzia kurczaka luzem lub w opakowaniu tylko 6,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
3: Sprawdź to sam, check it out.
4: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla ciebie i twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
5: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
6: To niska cena.
7: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Chcecie wygrywać więcej?
10: Tak!
9: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
10: Ale to kręci!
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Miesiąc zamknięty na plusie?
12: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
11: A jak to działa?
12: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
11: To rzeczywiście jasny wybór.
12: Wejdź na teuron.pl/jasne dla firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
13: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
14: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
15: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
14: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
15: Super. Kiedy płyniemy?
16: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
17: Jula, jesteśmy po sąsiedzku. Nawet do minus 60%. Pawilon ogrodowy 4x3 metry. Funkcjonalny, łatwy w montażu i stabilny. Tylko teraz za 899 zł zamiast 499. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
18: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
19: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
18: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
19: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
18: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
20: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
21: Po reklamie.

Olimpia Carlyle w Radio Plus, gdzie gramy wam przeboje z nutą nostalgii. Zerkam do skrzynki SMS-owej. Pozdrowienia dla Michała. Wszystkiego najlepszego z okazji imienin. Dużo szczęścia, dobrych ludzi wokół i spełnienia planów. Brat Tomek przysłał takiego SMS-a. Michale, pomyślności. Dzisiaj także Iwona ma swoje imieniny, więc raz jeszcze najlepszego dla solenizantów. Kolejny SMS. Pozdrawiam tych wszystkich, którzy mają zamiar jutro wybrać się na rower. To będzie mój debiut w tym roku. Mam nadzieję, że nie zapomniałem, jak się jeździ. Damian przysłał takiego SMS-a. Damianie, podobno na rowerze, no jak się raz człowiek nauczył, to już się nie zapomina. Co najwyżej trzeba tych pierwszych parę minut, tak wiesz, ostrożnie. Alfa Willi, Forever Young teraz na naszej antenie, a później Kobra Nocka i Kocham Cię jak Irlandię.

0: Ricky Poveri, Mamma Maria na antenie Radio Plus. Kochamy włoskie piosenki, i te taneczne, i te spokojniejsze. One często pojawiają się na antenie Radio Plus. Sięgamy też po piosenki francuskie, polskie oczywiście, no i te śpiewane po angielsku. Taka mieszanka będzie za chwilę, bo zaczniemy tę ostatnią część tej godziny od piosenki po angielsku. Pojawi się formacja Boys Town Gang, a na finał cisza jak ta i budka suflera. I tak dotrzemy do godziny 18.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
7: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
8: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców, bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Po reklamie.

0: Za 3 minuty godzina 18, po 6 w Radio Plus będzie tanecznie. Dancing Queen i ABBA. Od tego utworu właśnie zaczniemy kolejną godzinę. Gwarantuję, że później również nie zabraknie utworów tanecznych, ale będą też spokojne, nastrojowe ballady. A wszystko pod znakiem przebojów z nutą nostalgii. Zostańcie z Radiem Plus.
1: Radio Plus Warszawa.

Przed chwilą minęło 18, to Radio Plus i przeboje z nutą nostalgii. Czas of Niemen, Sen o Warszawie, ta piosenka pojawi się za parę minut. Wcześniej będzie Robbie Williams, John Hates Jazz, a zaczynamy od obiecanego przeboju zespołu ABBA. Dancing Queen, panie i panowie, Andrzej Jaszczyszyn, dzień dobry.

0: I'm so excited. To Pointer Sisters na antenie Radia Plus. Takie taneczne klimaty dzisiaj po 20. Marek Sierocki, który zaprasza na prywatkę, wybiera absolutne perełki do zabawy. Wszystko zmiksowane i podane, także tylko włączyć radio, zrobić głośniej i już można się bawić, można tańczyć, można po prostu posłuchać. To świetna muzyka na sobotni wieczór. Do 20 będzie jeszcze trochę tanecznych utworów, ale też nie zabraknie pięknych ballad, takich jak choćby Please Forgive Me Bryan Adamsa. Ten utwór już za parę minut na antenie Radia Plus.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
4: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
5: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry.
6: Wow, zrobiłam dyszkę.
7: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
8: Chcecie wygrywać więcej?
9: Tak!
8: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
9: Ale to kręci!
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
14: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
15: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
17: Ach, to niska cena.
18: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
19: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Krimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
20: Sposób na twój dobry dzień?
18: Mamy to w Lewiatanie.
19: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
21: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
22: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
23: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
24: Warsaw Music Festival. Black Eyed Peas.
25: Bo to nie jest mam talent.
24: Kacperczyk.
25: Mała, tu się nie kłamie, tu się czuję lub wie.
24: Trips. Alien X Mighties i inni na Warsaw Music Festival. 17 czerwca. Stadion Legii Warszawa. Kup bilety na wszystkie dni na stronie warsawmusicfestival.com.
2: Po reklamie.
0: Radio Plus.

Przeżyłam z tobą tyle lat. Krystyna Giżowska w Radiu Plus, gdzie gramy wam przeboje z nutą nostalgii. Ciepłe pozdrowienia dla Ani i Marcina, którzy świętują dzisiaj 15. rocznicę ślubu. Byłem świadkiem na ich ślubie, pamiętam jakby to było wczoraj. Pozdrawiam Jacek. Aniu, Marcinie, pomyślności od Radia Plus. Wielkie pozdrowienia dla pana Darka, mojego sąsiada, który ostatnio poratował mnie swoją wiertarką. Ola przysłała takiego SMS-a. Ale to Olu, to ty sama z tą wiertarką? To może pan Darek mógł wywiercić. No tak czy inaczej, Ola dała sobie chyba radę, skoro pozdrawia wszystkiego dobrego. A propos sąsiadów, to nasza akcja i zabawa trwa, ale o niej opowiem wam za parę minut. Teraz Desiree i Voyage, Voyage.

0: Smooth Operator i Sade na antenie Radia Plus, gdzie gramy wam przeboje z nutą nostalgii. Obiecałem przed chwilą opowiedzieć o naszej zabawie, która już trwa od paru dni na antenie Radia Plus. Sąsiadko, sąsiedzie, poznajmy się bliżej w Radiu Plus. Bo to taka sąsiedzka akcja. Wchodzicie na stronę radioplus.pl, tam jest specjalny formularz, w którym opisujecie jakąś swoją sąsiedzką historię, a później zapraszacie sąsiadów na piknik, kosze piknikowe serwujemy my. To są nagrody w naszej zabawie. Wszystkie szczegóły na radioplus.pl, a szansa na prezenty już w poniedziałek, ale zgłaszać się można przez cały czas. Za moment będzie niepewność Marka Grechuty.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Warszawo, szykuj się na wyjątkowy mecz. Legia Ladies kontra Ślęza Wrocław.
6: Świętuj razem z legionistkami awans do Orlen Ekstraligi Kobiet. 24 maja, Stadion Legii przy Łazienkowskiej 3. Legia Ladies. Widzimy się na stadionie.
7: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
8: Chcecie wygrywać więcej?
9: Tak!
8: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
9: Ale to kręci!
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.

0: Za 3 minuty 19. Po 7 na antenie Radia Plus kolejne przeboje, które wybrałem. Rozpoczniemy od El Condor Pasa. To będzie utwór duetu Simon and Garfunkel. A później gwarantuję kolejne przeboje z nutą nostalgii. Zapraszam, zostańcie z nami.
1: Radio Plus Warszawa.

Przed chwilą minęła 19. To jest Radio Plus i przeboje z nutą nostalgii. Simon & Garfunkel, El Condor Pasa już za moment, a później Izabela Trojanowska i Bee Gees. Andrzej Szczyszyny przed mikrofonem. Dzień dobry.

0: Tak pięknie zaśpiewał Elton John na antenie Radia Plus, nieco wcześniej Waiting for Tonight i Jennifer Lopez. Taka świetna zapowiedź tego, co po 20, bo będzie prywatka i takie waiting, czekanie na wieczór pewnie u niektórych trwa, u tych, którzy dzisiaj mają ochotę trochę się pobawić. Muzykę my gwarantujemy, wy zadbajcie o dobry humor, o znajomych, o coś do jedzenia, o coś do picia. I można się już bawić przy muzyce, którą miksować dla was będzie po 20:00 Marek Sierocki. Za moment Umberto Tabi i piosenka Ciao Siciliano.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców, bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Po reklamie.

to Michael Jackson na antenie Radia Plus, to tutaj gramy wam przeboje z nutą nostalgii i ostatnia porcja już pozdrowień z waszych SMS-ów. Ciepłe pozdrowienia dla mojej przyjaciółki Magdy, która wczoraj świętowała swoje kolejne 18 urodziny. Magduś, pomyślności raz jeszcze i wielu wspaniałych chwil. Asia przysłała takiego SMS-a. Magdo, również najlepszego od Radia Plus. Gorące pozdrowienia dla wszystkich pracowników ochrony, recepcji i dyżurów weekendowych. Iza przysłała takiego SMS-a. Jak rozumiem, Iza pewnie właśnie pracuje, więc pozdrawiam tych wszystkich, którzy sobotni wieczór spędzają w pracy. Dla was oczywiście gramy przeboje z nutą nostalgii, żeby ten czas szybciej zleciał. Foreigner teraz, a później Boniem.

0: jedna z najpiękniejszych polskich piosenek o miłości. Czekasz na tę jedną chwilę, to oczywiście Seweryn Krajewski. W Radiu Plus jeszcze przed godziną 20 będzie tak spokojniej, bo Neil Diamond się pojawi choćby. Może jeszcze Various Monks zmieścimy, no bo później po 20 to już tanecznie, bo przecież prywatka startuje. Ale do 20 jeszcze coś ode mnie. Neil Diamond, o tym już mówiłem, ale Counting Crew jeszcze wcześniej się pojawi, to już za parę minut, więc zapraszam, zostańcie z nami.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
1: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu. Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Art Bad, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips i inni na Warsaw Music Festival 13, 17, 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com.
3: Miesiąc zamknięty na plusie?
4: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
3: A jak to działa?
4: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
3: To rzeczywiście jasny wybór.
4: Wejdź na teuron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
5: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.

0: Za 3 minuty godzina 20. Już za moment startuje prywatka. Marek Sierocki i najpopularniejsze taneczne przeboje lata 80., 70. Najnowsze utwory, to wszystko zmiksowane przez Marka. Zapraszam, spędźcie ten wieczór z Radiem Plus. Do usłyszenia jutro po 12. Andrzej Szczyszyn.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Marek Sierocki, witam w sobotni wieczór i zapraszam na prywatkę. Na początek brytyjskie trio Imagination i piosenka, która przyniosła im światową sławę, Just an Illusion. Potem formacja Johnny Hayes Jazz i Turn Back the Clock. Będzie też Keith Marshall, znany z występu w glam rockowej grupie Hello w celowym przeboju Only Crying.

To był Keith Marshall, teraz już Robin Gibb i Another Lonely Night in New York, potem trio Thompson Twins, Lay Your Hands on Me, a także Belinda Carlisle i I Get a Week.

Zeleni Belinda Carlisle, przed nami grupa Walks i Bridge to Your Heart, potem Tina Turner, The Best, a także włoski duet Nicki & Nicki w przeboju Souvenir.

To była piosenka, którą w oryginale wykonywała grupa OMD. My słuchaliśmy wersji formacji Nicky and Nicky, a już za chwilę porcja Italo Disco. Na początek Trio Scotch i Delirio Mind, potem Silvio Pozzoli, Around My Dream, a także Ken Laszlo w przeboju 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Za nami Ken Laszla, przed nami król Italo Disco Savage w utworze Only You. Będzie też Valerie Dory, The Night, a także Mi Commission w utworze How Old Are You?

Włoska wokalistka Spania utworem Easy Lady zakończyła ten miks, a teraz przenosimy się w klimaty lat 90. ubiegłego wieku. Oto Garcia i Bamboleo, potem Ricky Martin Maria. Będzie też Enrique Iglesias w dwóch przebojach, Bailamos i Rhythm of Divine.

Za nami Enrique Iglesias, a przed nami najpopularniejszy DJ dekady lat 90., czyli René Mauban, którego znamy jako DJ-a Bobo. There is a Party, Everybody to dwa utwory w jego wykonaniu. Będzie też szwedzka grupa Ace of Base i trzy przeboje w ich wykonaniu. All That She Wants, Happy Nation i The Sign.

Grupa Fun Factory zakończyła ten mix, a teraz przenosimy się na chwilę do słonecznej Italii. Albano i Romina Power, Sempre Sempre, potem Umberto Tabini i Ciao Siciliano.

Po włoskich przebojach pora na piosenki śpiewane w języku hiszpańskim, Iwan i Fotonovela, a także magazyn 60 Rendezvous Sierra Costa del Sol.

Za nami formacja Magazine 60, a przed nami duet Modern Talking, Just We Two, Mona Lisa, potem Sissy Catch, Soul Survivor. W tym miksie jeszcze Bad Boys Blue, Kiss Your Lover Baby, a także Sandra i Everlasting Love.

Sandra przebojem Everlasting Love zakończyła ten mix. Teraz zapraszam na mix największych przebojów grupy Backstreet Boys. Na początek I Want It That Way, potem As Long As You Love Me, a także Quit Playing Games With My Heart.

W dalszym ciągu wielkie przeboje Britney Spears. Wszystko zaczęło się od tej piosenki Baby One More Time, potem Oops I Did It Again, a także You Drive Me Crazy.

To były przeboje w wykonaniu Britney Spears, a teraz już Ray Parker Jr. i Ghostbusters, potem Rick Astley, Together Forever, będzie też Sandra i jej wielki hit Innocent Love.

Za nami Sandra, a przed nami George Michael i Andrew Ridgeley, czyli duet Wham. Everything She Wants, potem Bonnie M, Felicidad Margarita, a także formacja Break Machine i Street Dance.

0: To był zespół Break Machine w przeboju Street Dance, a już za chwilę Entrance i Rod Stewart i Do You Think I'm Sexy, potem NSYNC, I Want You Back, a także Digital Game i ich wersja przeboju Please Don't Go grupy Case and the Sunshine Band.
1: Radio Plus. You know that I be sexy.

0: To była Madonna, już za chwilę Betty White, The First, The Last, My Everything, a także Patrick Hernandez przebył Born to Be Alive. Będzie też formacja Gonzales w utworze I Haven't Stopped Dancing Yet.
1: We got it together, didn't we?

To była Sheila, teraz francusko-brytyjska formacja Voyage w przeboju Souvenirs. Będzie też francuski perkusista, kompozytor, a także klawiszowiec Ceron w utworze Supernature. A ten miks i dzisiejszą prywatkę zakończy Giorgio Moroder swoim wielkim hitem From Here to Eternity.

Macieja Kota. Fascynujący z niego facet, całymi dniami tkwi w fotelu i lekceważy każdą pracę. Lecz niewątpliwą ma zaletę, gdy spływa wieczór granatowy. On słodko mruczy wprost do ucha.

ile ścieżek przedeptanych, ile deszczów, ile śniegów wiszących nad latarniami, ile listów, ile roz.

krzykliwy z leśnego ptactwa. Długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a tyś lot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić od